0: Kielce.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: Czy było bara bara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Weronika Wawrzyk. Mimo wczesnej pory w Kielcach na termometrach już teraz 10 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do 21. Dużo słońca się zapowiada, no i miejmy nadzieję, że ta aura się utrzyma, choć jutro może się trochę pochmurzyć. Zaglądamy też na kieleckie ulice, ale na nich na szczęście o tej porze nie dzieje się jeszcze nic szczególnego. Momentami tłoczniej przy wlotach do miasta, ale to jeszcze naprawdę nie jest to, co w Kielcach dzieje się nad ranem.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
3: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
2: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przyszli z Placu Zamkowego przed Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
4: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
5: Nie da na wsi.
6: Merkel sól do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robisz dla Niemca, tylko

0: Dane dla Polaków.
1: Nie mamy rynku węgla, a te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
2: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
3: A w manifestacji wzięli też udział politycy PiSu i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Kierowcy niesłusznie dostawali mandaty na A6 pod Szczecinem. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie. Urządzenie zawyżało pomiary nawet o 7 km na godzinę. Po interwencji przewoźników system przestał rejestrować przejazdy. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdecydował o anulowaniu mandatów. Nie wiadomo jeszcze, ilu przejazdów dotyczy problem.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
3: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po trofeum sięgnęła Aston Villa. Drużyna z Birmingham pokonała Freiburg 3-0. Już do przerwy niemiecki zespół przegrywał 2 bramkami. Całe spotkanie w barwach Aston Villa rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Wygrana oznacza nie tylko puchar. Angielski klub wywalczył też bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych

0: Kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych.

0: 5 minut później.
1: Się nie da. Nawet nie ma się czasu rozciągnąć, trzeba dopiero w robocie. Jak już jesteś w robocie, to szeroko ręce, kawusia.
0: O. Znaczy powiem wam, tak. Powiem wam tak, jesteście szczęściarzami, że udało nam się dojechać na czas.

0: Czasami wszystkiego jest żal, no. Ale jak tydzień mija, to jego nie żal. Bo jak już nie, do weekendu się zbliżamy, to już jest coraz lepiej.
1: I później czwartek, będzie żal, no.
0: Czwartek dzisiaj, tak, 21 maja, 11 minut po 6.
1: Dobrze, tak się, te dwie kreseczki to jest 11. Tak się bardzo ładnie
0: musiałem, coś mi nie zatrybiło. Tak patrzę, 1-1. No 11 to jest. 11 po 6. Słyszeliśmy w newsach o rolnikach, którym się nic nie podoba.
1: Tak.
0: Nic im się nie podoba. Precz z tym, precz z tamtym.
1: Precz z Mercosurem, precz z Zielonym Ładem.
0: Wszystko złe.
1: No,
0: nie dogodzisz. Nie dogodzisz.
1: Nie, ale tak już nasza natura. Taka już nasza natura, że musimy się buntować, bo jesteśmy narodem buntowników i wiele razy mówimy precz z tym, precz z tamtym.
0: I tak chcieliśmy to zweryfikować, czy rzeczywiście wiele rzeczy nam nie pasuje, więc dzisiaj z samego rana chcieliśmy tak postulować, żeby jakby wyartykułować, z czym precz o poranku.
1: Tak. Tak, co nie powinno w ogóle zaistnieć o poranku? Czy są takie rzeczy? Precz z czym na przykład?
0: Precz z budzikiem!
1: O właśnie! Precz z dwiema różnymi skarpetkami, jak się zakłada na nogę, a później w pracy się okazuje, że jedna krótka, druga dłuższa. Precz!
0: Dokładnie. Precz z brakiem czasu na zjedzenie śniadania.
1: I z czym jeszcze precz? To już pytanie do was. 7268268 26 albo Messenger, tam też można preczować dzisiaj.
0: Czyli z czym precz o poranku?
1: Daję.

0: tak się składa, że ja zawsze jestem tam, gdzie ja żąbek zawsze jest tam, gdzie ja.
1: No, obok jesteśmy
0: przynajmniej
1: siebie,
0: o 6.19, no. Tak to jest. Rano jest czasami taki atmosfera pośpiechu, gdzieś się spieszymy, coś nam nie po drodze, no i... Nie pasują nam pewne rzeczy.
1: No po prostu i mówicie precz z tym, precz z tamtym. W ogóle to najlepiej, żeby tego i tego nie było o poranku. Właśnie czego? To jest pytanie na dzisiaj.
0: Damian,
1: co jest wkurzająco o poranku?
0: Damian z nami, dzień dobry. Damianie, z czym precz o poranku?
2: No dzień dobry. No najgorzej, jak nie ma gdzie się umyć, wody jak nie ma, tak?
0: A jak zakręcą kurki, tak?

0: Tak jest.
1: Wodociągi. Precz z brakiem wody z rana.
2: Precz. A wolałbyś się nie myć, czy myć się w zimnej wodzie?
0: W sumie, no też praktykowałem, ale...
2: Ale praktykowałeś nie mycie, czy praktykowałeś mycie się w zimnej wodzie?
0: No jedno i drugie, jedno szczerze i drugie. Powiem.
2: A co jest lepsze, co jest gorsze?
0: Ciężko teraz powiedzieć.
1: No właśnie. A to jeszcze odwieczne pytanie, takie, które ludzi nurtuje od lat. Lepsza kąpiel rano czy wieczorem?
0: No to ja myślę, że rano.
1: Rano, dla ciebie rano. No bo jak braknie wody, jak na przykład wiesz, z góry wiesz, że będzie rano, że nie będzie rano wody, to można ten wyjątek zrobić i wykąpać się wieczorem, nie? Na przykład. Właśnie. Ale jak nie wiesz, to to pozostaje zimny prysznic.
2: Tak jest.
0: A
2: jak człowiek ma pecha, to jeszcze mu nawet deszcz nie kapnie, prawda? Bo to suszę teraz mamy.
0: Nie
2: można wyjść na zewnątrz, się ładnie przy tego przekąpać.
1: Jak człowiek ma pecha, to i w nosie się palec złamie, Jarząbek.
2: Tak czy inaczej, precz z brakiem wody w takim razie.
1: Dziękujemy, Damianie. No. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Sekretarkę zapinamy i kolejne telefony przyjmujemy na naszą sekretarkę. Lub na Messengera. Możecie tam nagrywać głosówki. Z czym precz o poranku? SK.

0: zamówić, żeby
1: no, i co, i co, i co? Naprawdę?
0: Tak.
1: Nie, bo czytamy gazetki, słuchajcie, przeglądamy sobie, o, co ty tam mówiłeś, sernik, co mi ta śmietana,
0: no zobacz, no.
1: Ciacha,
0: zobacz, pan poseł Michał Wójcik, widzisz, taki widać, że nie, taki niezły ciacho.
1: Ale nie, rzeczywiście jest nagłówek, odchudzałem się ciachami z bitą śmietaną, poseł PiS Michał Wójcik wybrał na śniadanie desery.
0: Proszę bardzo.
1: Ale ma tutaj gofera chyba jakiegoś też, kawa latte, czy tam z pianką jakaś taka, na pewno posłodzona. Nie, no nie wygląda jakby schudł, ci powiem.
0: Dobra, ty się nie śmiej z niego, bo to jest cwany człowiek. On doskonale wie, że jak zje deser rano, to później nie będzie musiał. Nie będzie musiał, co nie znaczy, że nie będzie chciał.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
3: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11,99 zł za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
5: Ja? Nie.
4: Jak to?
5: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołączują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: I po reklamie.

0: Coraz bliżej do godziny 7. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Na termometrach w Kielcach już w tej chwili 13, ale w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze do 21 stopni. Wiatr dziś w porywach do 9 metrów na sekundę. Na kieleckich ulicach ruch zaczyna się już zwiększać. Na pewno przyda się trochę cierpliwości kierowcom, którzy w tej chwili przejeżdżają przez Aleję 9 Wieków Kielce, Wojska Polskiego, Żytnią, Łódzką czy też Krakowską.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat nie zgodził się na propozycję głosowania, którą złożył prezydent Karol Nawrocki. Za inicjatywą opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziś tańsze paliwo na stacjach. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,50 zł. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6,97 zł za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3. Na talerzach mają być dania z lokalnych produktów. W Podlaskiem ruszył pilotażowy program Stołówka Stąd. Do programu zakwalifikowało się 20 szkół, m.in. z Białegostoku i Suwałk, a głównym celem jest poprawa jakości żywienia w szkolnych stołówkach.
3: Zmiany systemowe, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów, czyli też wzmacnianie tego lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to

0: O, skończył się utwór, zaczął grać podkład. Widzisz, znowu byś zaspał i byś nie wiedział. 22 minuty do godziny 7 w Radiu SK2. Dobre polskie hity, 100% u nas takiej polskiej muzy. Dzisiaj mały manifest o poranku. Z czym precz?
1: Z czym precz?
0: Z czym precz? Jest SMS. Precz z wyprowadzaniem psa. To dzieci chciały psa, nie ja. A ja muszę z nim wychodzić. Życie,
1: Masz
0: życie.
1: Swoje,
0: to
1: tak
0: akurat
1: jest,
0: to życie.
1: 726,
0: tu nie pomożemy.
1: 726-826-826. Na ten numer możecie wysyłać SMS-y ze swoim manifestem, jak również nagrywać się.
0: Mamy jeszcze
1: SMS, tylko ja go ocenzuruję troszkę.
0: Dobrze.
1: Tak, powiem jeszcze tak. Precz z porannym wstawaniem niektórych części ciała.
0: Okej, okay, rozumiemy. I co dalej?
1: Jak nie masz drugiej połówki, żeby wiesz co zrobić.
0: Okej, dobra. Szyfrowałeś bardzo.
1: Szyfrowałem, bo rano dzieci jadą do szkoły.
0: Jak mogłeś? Jest jeszcze telefon.
2: Precz z porannymi kontrolami przez policję. Człowiek jeszcze dobrze do auta nie wsiądzie, a już musi dmuchać.
0: I taki zaspany, siły nie ma, a oni mocniej, dłużej.
1: Dmuchać, to było to słowo, którego nie użyłem. SK2.

0: Teraz się wszystko zgadza akurat, bo maj jest, a ten utwór zatytułowany jest Maj, towarzysz Manx w Radiu SK2. 12 minut do 7, skoro maj to wiosna, skoro wiosna to wszystko kwitnie, grzyby też rosną w lasach i grzybiarze dają znać o różnych ciekawych grzybach, jak na przykład o żółciaku siarkowym.
1: Tak, żółciak siarkowy to inaczej nazywany jest kurczakiem z lasu, nie mylić z kurkami. Kurczak a kurka to się mylą, prawda, tak, czasami, tak. Ale tutaj proszę nie mylić. Kurczak z lasu, czyli ten żółciak siarkowy, jest jadalnym grzybem występującym głównie w parkach i sadach, szczególnie popularnym w maju i czerwcu.
0: I dobre na problemy żołądkowe, podobno te grzyby są. No i kurczak z lasu, bo podobno smakuje jak kurczak. A ja wam powiem, że u mnie z tym kurczakiem jest trochę odwrotnie. Tak długo siedzi w lodówce, że smakuje jak grzyb.

0: Wasze radio. Mam nadzieję, że stoi sobie w bezpiecznym miejscu na parapecie w kuchni na przykład. Siedzicie sobie, pijecie tę kawusię i no, będziemy wam donosić. Donosić oczywiście najświeższe newsy. To już o 7 za 4 minuty.
1: Tak, przyjechał do nas gość, zwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Przyjechał z Węgier. Ma na imię premier Węgier, nowy premier Węgier, pan Madziar, czyli pan Węgier.
0: Madziarowe relacje już o 7. Bądźcie z nami.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Elliott. To 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Elliott to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Po reklamie.

0: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach zdecydowanie i widocznie się już zwiększył. Widać to nie tylko przy Alei 9 Wieków Kielc, ale również na przykład przy Rondzie w Cedzynie, przy ulicy Krakowskiej, 1 Maja czy też przy ulicy Żytniej. Szybciutko sprawdzamy też prognozy na weekend. W piątek w Kielcach 22 stopnie, w sobotę 23, w niedzielę nawet 26. Dużo słońca, w nocy również będzie bardzo ciepło i bardzo przyjemnie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnia.

0: Reporter Jakub Krzyżak.
1: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
2: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
1: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
0: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
4: Polak-Węgier, dwa bratanki.
3: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
5: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
3: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się tak

0: Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza już w czerwcu. A za ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki przyznano nagrody. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka. W lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zaroślińska-Król. Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlana Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Wart Zawiercie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Powiedz mi, co masz na śniadanie, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem.
4: Przecież widziałeś, bo miałem uwalony cały ryjek.
3: No ale no, co to jest, powiedz.
4: To jest jakieś białe coś, serek, z jakimiś kulkami czarnymi. Mam nadzieję, że te kulki czarne to są jagody.
3: Okej, okay, biały serek, dobra. To już wiemy co, ale że 2 litry?
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Śmieje się z mojego serka?
3: Nie, z tego, że to jest 2 litry serka.
4: To jest serek homogenizowany, proszę się
3: no ale 2 litry? Gdzie to zmieścić? Znaczy, ja wiem, gdzie ty to zmieścisz, nie? Ale już wie, możecie się domyślić, jakim Jarząbek jest człowiekiem. Jak jest serek z czymś tam czarnym i to jest 2 litry i to
4: na
3: je...
4: schabowego
3: kiedy
4: miejsca
3: to je?
4: Zostanie.
3: Właśnie teraz, no.
4: Na zawsze, schabowego zawsze miejsca
3: czekam,
4: zostanie.
3: Zawsze czekam na to teraz. ONA w Radiu SK2, że pozwolę sobie zarymować. 4 po 7.
4: To są borówki.

0: coś innego. To można.
1: Jest przekrój wielki, od 1 do 20 można zagłosować i są przecież jeszcze te propozycje.
0: I propozycje jest.
1: Plusik, minusik to na sk2.pl, lista w piątek o 18. Plusik, proszę. Kiedy

0: uważajcie na technologię, uważajcie na technologię, ona jest zgubna. Wszystkie AI-e i inne te rozwiązania w różnych tych przyrządach gospodarstwa domowego to nic przy tym, co robi Tesla.
1: Tesla Cybertruck, nie wiem, czy kojarzycie, taki kanciasty, straszny, ogromny, fuj samochód, który...
0: Wygląda jak czołg.
1: Taki czołg
0: z Gwiezdnych Wojen.
1: Tak, doskonale to ująłeś. Więc ta Tesla Cybertruck, ona ma takie, taką opcję, że ona potrafi brodzić w wodzie, to znaczy
0: ma tryb brodzenia,
1: który teoretycznie pozwala nam przejazd przez zbiornik wodny, jakiekolwiek on by nie był, do głębokości, uwaga, 81,5 cm. I teraz tak, był pewien facet...
0: To w Teksasie było.
1: W Teksasie, który chciał sprawdzić, tak... Tak, to zaraz zobaczymy, czy ona potrafi pływać po wodzie.
0: No i teraz kierowca został aresztowany pod zarzutem licznych naruszeń, w tym wjazdu do zbiornika wodnego i naruszenia bezpieczeństwa, a policja odradza podobne testy ze względu na pewne ryzyko, konsekwencje prawne. Doigrał się.
1: Widzicie? To dopiero pech. Facet umoczył dwa razy, w tym raz w wodzie. SK2. Ja chciałem powiedzieć, że ja polonezem po kałużach jeździłem i się nie zatrzymał, a Tesla utknęła.

0: 25 minut po siódmej.
1: Mhm. USA przetestowały ostatnie pociski Minuteman III. Ogólnie chodzi o to, że Stany Zjednoczone przeprowadziły taki rutynowy test takiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego, który, uwaga, może osiągnąć prędkość 24 tysięcy kilometrów na godzinę.
0: Powiedz to ładnie,
1: Minuteman III.
0: Dobra, Minuteman. W Polsce mamy takie gwiazdy Podlasia, które potrafią pędzić 24 godziny na dobę. SK2.

0: Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
6: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, www.kiermaszpłytek.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
0: I po reklamie.

0: Wiktoria Kmicik, sprawdzam, co się dzieje na kieleckich ulicach i niestety dzieje się dużo. Kierowcy, cierpliwości Wam życzę przede wszystkim w centrum. Postoicie oczywiście na ulicy Łódzkiej, Sandomierskiej, Krakowskiej, Pakosz czy Tarnowskiej. Trudno przejechać przez Kielce. Ale za to lepsze wiadomości mam o pogodzie w Kielcach, bo czeka nas dziś bardzo ciepły dzień, 21 stopni na termometrach, dużo słońca, ale mogą pojawić się burze w godzinach popołudniowych.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. IMGW ostrzega przed burzami w północnej i centralnej Polsce. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w 5 województwach. Prognozowane są silne opady deszczu, wiatr do 65 km na godzinę i miejscami grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od

0: południa do 20. Amerykański lekarz, który miał kontakt z osobą zakażoną ebolą w Ugandzie, trafił do Czech. Został odizolowany w specjalistycznej klinice na 3 tygodnie. Według nieoficjalnych informacji nie ma objawów choroby. Ebola nie przenosi się drogą powietrzną. W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa odkryto szczątki walenia sprzed 38 milionów lat. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znalezisko badali naukowcy z Polski i Ukrainy.
1: Jest to pierwszy ssak, który oglądał lubelski bursztyn.
0: Wyjaśnia dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. To pierwszy taki okaz z epoki eocenu znaleziony w naszym kraju, a zwierzę miało około 2 metrów długości. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i Ukrainie.

0: Co chcesz powiedzieć?
1: Czego szczątki? Czego to były szczątki?
0: Jakiegoś dużego zwierzaka. Duże 4 metry miał. 4 metry miał. O, 27 do 8. Michał Szczygieł. Zagadaliśmy chłopa. Nie gra.

0: Ach, pani Halino.
1: Ach, pani Halino, zawsze w formie, zawsze dobrze. Papierowy księżyc na antenie radia SK2 o poranku 20 minut do 8. Uważajcie, gdzie stawiacie domy.
2: Uważajcie gdzie siadacie.
1: Gdzie stawiacie bloki. Co prawda to nie historia z Polski, ale z Anglii, ale kto wie, co jest u nas.
2: Posłuchajcie, w Anglii zapadła się ziemia pod jednym właśnie z domów, czy tam na jednej z posesji. I okazało się, że pod tą zapadniętą ziemią znajdował się tunel, ale nie był to byle jaki tunel.
1: Do tej pory wszyscy myśleli, że to tylko wiejska legenda. Okazało się, że wcale nie. Tunel wykonany z kamienia i cegły prowadził głębiej pod zabudowania i wyglądał jak... na znacznie starszy wyglądał niż stojące na nim budynki.
2: W podziemiach odkryto starodawne elementy murów, fragmenty ceramiki oraz kości. Eksperci i amatorzy teraz próbują ustalić, do czego mogły służyć te tunele w ogóle, prawda?
1: Jedna z teorii zakłada, że mogła to być kryjówka starożytnych czarownic, angielskich czarownic, o czym mają świadczyć znaki na ścianach. Czy tak było? Nie wiadomo.
2: Jedno jest pewne, czasami widzicie, warto jednak szukać dziury w całym. SK2.

0: 11 minut do godziny 8. My teraz o roślinach, słów kilka, bo no wysiłki jakby tych botaników się powiodły kolejny raz.
1: W Nowej Zelandii z powodzeniem przeprowadzono akcję ratowania zagrożonej krespedii wełnistej, Crespedia argentacata, z której ocalały jedynie dwie rośliny, rozmnażając się do 250 sezonów. Chodzi o to, że roślinki nie było.
0: No,
1: ja jej nie przeczytam.
0: A teraz nie chodzi o to, że ty jesteś bardzo dobry w czytaniu pism popularno-naukowych. To już drugi raz dzisiaj.
1: Ale wiesz co, bo ja omijam te trudne kawałki, nie?
0: Okay,
1: no, to... Pani Crespedia, to jest roślina, z której ocalały tylko dwie rośliny na świecie. I teraz udało się rozmnożyć je do 250 nowych sadzonek.
0: No, jak to Crespedia?
1: Crespedia.
0: Crespedia. Dobra, nie da się tego wymówić. Kaktus jest łatwiej wymówić, nie? Kaktus jest kaktus. To się da. Ale oni i tak są dobrzy, bo nie dość, że trudno wymówić, to jakby rozmnożyli gatunek.
1: 250 z nich zrobili, to nie jest
0: byle
1: co.
0: Prosto się wymawia kaktus, ale u mnie wszystko gnije, nawet kaktus.
1: Naprawdę? SK2. To nie podlewaj kaktusa.

0: czerwone i świeci.
1: Światełko.
0: Jakie?
1: Na skrzyżowaniu.
0: No dobrze, to może być. Dobra, to dobre pytanie będzie. To jest czerwone i świeci. Odpowiedzią na to pytanie, tylko nie możecie powtórzyć po jarząbku. Zgłaszamy się do gry Państwa Miasta. Gramy o prezent marzeń wartości 500 zł po 8, a zgłosić się można SMS-owo 7268268.
1: Albo messengerowo na Messengera.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: Czerwone i świeci.
0: Tak, czerwone i świeci to pytanie na dziś.

0: Nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Pora sprawdzić, co tam na kieleckich ulicach. Drodzy kierowcy, omijajcie ulicę Tarnowską. Ona nam się nieźle korkuje aż do ulicy Seminaryjskiej. Podobnie możecie postać na ulicy Pakosz, Ściegiennego, Żelaznej czy 1 Maja. Także, drodzy kierowcy, cierpliwość jeszcze wam się przyda. Ale za to czeka nas dziś piękna pogoda w Kielcach. Na termometrach do 21 stopni odczuwalna może być wyższa. Dużo słońca przez cały dzień.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Zbliża się 8. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
15: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
14: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
16: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
14: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
13: Ukraińskie wojsko zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów w okupowanym obwodzie donieckim. W ataku użyto 11 dronów bojowych. Zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi. Od marca 17-latkowie po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. I jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
17: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu.

0: Ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
1: 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: Szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów. Ważna decyzja dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Słuchacz chciał się pochwalić zagadką.
6: Ubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, niech żyje nam. To mówiłem ja. I drugie, panie reżyserze, kiedy następny film? Nazwisko zobowiązuje.
5: No i kto zgadnie zagadkę Roberta? O kim mowa?
7: Mamy specjalną panią, która do tego jest zatrudniona.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Memory find, Wajda i Jarząbek i wszystko jasne.
8: Dwie i pół, raczej już nawet trzy można powiedzieć. Po ósmej.
5: A dzień dobry?
8: A dzień dobry.

0: I w takich fajnych rytmach, od Stanach to wszystko na 9.
1: Widzicie, czego się dzisiaj mogliście nauczyć ciekawego?
0: No, to w Radiu SK2. Można też nauczyć się od tych brytyjskich naukowców, ekonomistów. Najnowsze ich badania dowodzą, że posiadanie psa lub kota przynosi tyle samo satysfakcji z życia, co trwałe małżeństwo.
1: A nawet bym powiedział, że z takim pupilkiem domowym to jest i łatwiej czasami.
0: No, bo z małżeństwem istota szczęścia jest bardziej skomplikowana. Ona myśli, że on się po ślubie zmieni, a on myśli, że ona po ślubie się nie zmieni. A tymczasem oboje są w błędzie.
1: I taka, wiecie co, tak na sam koniec powiem wam, żebyście wiedzieli, o co chodzi, prawda? Najbardziej satysfakcjonujące małżeństwa to są jednak takie, w których mąż z żoną żyją jak pies z kotem i koniec.
2: Eska.

0: Pożycz pan, pożycz pan.
1: Jakbym miał, to bym ci pożyczył.
0: A ja pożyczę wszystkiego dobrego naszym dzisiejszym uczestnikom.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czyli Marcie wszystkiego dobrego i Mateuszowi wszystkiego dobrego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Trzymamy za was kciuki, za jedno i za drugie. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie lepszy prezent marzeń wartości 500 do zgarnięcia. Zasady są takie, że kręcę kołem, jak powiecie, czy w prawo, czy w lewo. Później macie literę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Marta zacznie.
1: W prawo, w lewo, jak wolisz?
5: W prawo.
1: W prawo wolisz, dobrze, proszę. Iha.
0: Poszło.
1: I się zatrzymuje, trzymuje.
0: I czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
1: Litera D. Szlachetna litera D.
0: Szlachetna litera D, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga państwo.
5: Dania.
1: Miasto.
5: O Boże. Derłowo.
1: Znana postać.
5: Daniel Orbryski.
1: Roślina.
5: Dynia.
1: Kolor.
5: Dyniowy.
1: Zawód.
5: Dentysta.
1: Samochód.
5: Deł.
0: I czas się skończył.
1: Poczekajcie.
0: I liczymy na Darłowo, że jest miastem i wtedy będziesz miała 7 punktów, Marto.
5: Oczywiście, że jest miastem.
1: Czasami z tymi miastami nadmorskimi
0: tymi nadmorskimi bardzo jest dziwnie.
1: Miasto. Tak? Jest miasto, tak jest. Darłowo jest miasto.
0: Dobrze, 7. Masz 7, Marta. Wyszarpałaś.
1: Dyniowy kolor jest?
0: Jest.

0: Tak, 20 sekund. Uwaga, państwo.
1: Grecja.
0: Miasto.
1: Gdańsk.
0: Tytuł filmu.
1: Gwiezdne wojny.
0: Imię.
1: Grzegorz.
0: Roślina.
1: Gerbera.
0: Potrawa.
1: Gołąbki.
0: Zawód.
1: Geolog.
0: Samochód.
1: Garbus.
0: Znana osoba.
1: Grzegorz Markowski.
0: No tego Grzesia jeszcze rzutem na taśmę ci możemy zaliczyć, bo zacząłeś przed upływem czasu. I teraz będziemy liczyć. I teraz będziemy liczyć, bo Gerbera. Gerber, wiem, że jest taka roślina Gerber. Mhm. Ale czy jest Gerbera? Ona?
1: Kwiatek?
2: No pewnie, że jest. To się nazywa... Nie Gerber. A ty wiesz, że jest Gerber?
0: Gerber jest.
2: To ty wiesz, że wiesz źle.
0: Ja wiem źle?
2: Tak.
0: To czemu mi pani w kwiaciarni powiedziała, że to jest Gerber, jak kupowałem?
2: Panie w kwiaciarni może się nie znajmy na kwiatach.
0: Naprawdę?
2: Gerbera.
0: To jest Gerbera rzeczywiście? Tak. No to ja wiedziałem.
2: A może ona ci zaproponowała, może panie Dawidzie, może pan chce stado Gerber?
0: A może.
2: Gerberu.
0: Może no, tak. Dobra, czyli Gerbera rzeczywiście,
2: jest
0: tak?
2: Gerbera. Tak,
0: no
2: mamy Gerberę.
0: Martin, no to masz 9...
2: Garbus zaliczam, bo Volkswagen Garbus jest to tak, jest tak. Taki, tak?
0: 9 punktów, Mati, czyli mówiłeś, że było ciężko, a prezent marzeń jest twój. 9-7 wygrywa Mateusz.
2: Ależ to była walka.
0: Była walka, wyszarpałeś
2: ja
0: to zwycięstwo.
2: Marta zdobyła 7 punktów, to
0: ale Marta za 7 od nas jeszcze brawka dla ciebie.
3: Tak. Dzięki.
0: Klas, klap, klas, klap, klas, klap, klas, klap. Nie prezent marzeń, tylko do
2: prezent
0: ciebie,
2: od nas.
0: Prezent pocieszenia.
2: Pocieszenia.
0: Tak się
2: dostanie,
0: umówmy.
2: Tak.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz dla was. Jutro też zagramy też po 8.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

0: O. I teraz będzie o wodzie. Nie będziemy lać wody, tylko woda czasami leje się z nieba. Liczymy na to, że rzeczywiście słoneczko będzie dopisywało w lato nadchodzące, ale jeśli gdzieś będą ulewy, to one się mogą przydać, bo jest nowy program. Mikroretencja w domach i ogrodach. To jest program, który ma zastąpić program Moja Woda.
1: Chodzi o to, że będą dawać po 8 tysięcy złotych, jeżeli będziecie gromadzili sobie deszczóweczkę gdzieś tam, prawda, dla jakichś tam innych celów, żeby nie zużywać tej wody z tego, z wody

0: Tak, to jest 8000 zł na instalację do zbierania, magazynowania i wykorzystania wód opadowych. Czyli deszczówka plus.
1: Deszczówka plus.
0: To jest taki jeden z nielicznych przypadków, gdzie jak wpadniesz z deszczu pod rynnę, to możesz wyjść na plusie. SK2.
1: W ogóle to wiecie co, to ten program, zbieranie deszczówki, to jest najdziwniejszy program świata. Bo żeby dostać kaset, to musi ci się nie przelewać. O, przelewać, nie przelewać, tylko przelewać.

0: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
0: Polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Powiem tak, drodzy kierowcy, bez cierpliwości nie wychodźcie z domu, bo ona naprawdę wam się przyda. Na kieleckich ulicach jest Armagedon, ulica Tardowska. Nie

0: że nam się kurkuje. Oczywiście ulica 1 Maja, miejscami ulica Warszawska czy Aleja 9 Wieków Kielc. Przejdę teraz do tych lżejszych i lepszych rzeczy, czyli o pogodzie w Kielcach trochę opowiem. Na termometrach do 21 stopni, dużo słońca przez cały dzień, ale po południu możliwe są delikatne opady deszczu i burze.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. USA utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce. Tak wynika, zdaniem Cezarego Tomczyka, z rozmów w Białym Domu. Wiceminister obrony rozmawiał z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Andrew Bakerem. Strony zapowiedziały dalsze konsultacje dotyczące obecności wojsk USA w Europie. Szczegóły mają być omawiane z polskim rządem i z wojskowymi. Służby przejęły 11,5 miliona nielegalnych papierosów na Śląsku. Akcja Policji i Straży Granicznej dotyczyła przeładunku towaru bez akcyzy. Papierosy znajdowały się na 33 paletach i miały trafić do obrotu. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 20 milionów złotych. Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Metykeszem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem.

0: Rzeczywiście jesteś podobny do trąby.
1: Widzisz, no? widzisz, a kto nie słuchał, ten trąba. Kącik odkurzający to taki cykl w poranku Radia SK2, w którym cofamy się do przeszłości i wyszukujemy artykuły, które pojawiały się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2001.
0: Cofamy się do przeszłości, bo do przeszłości się cofnąć nie da.
1: Nie da, nie. Był taki prezydent, albo była formacja roślinna, Bush, ale tu o prezydencie jest taki nagłówek. Znany jest program wizyty prezydenta Busha, tak pisała agencja Interfax 21 maja 2001 roku.
0: Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych podpiszą układ o redukcji strategicznej broni ofensywnej oraz deklarację o nowych strategicznych stosunkach między Rosją i USA.
1: George Bush wyląduje w Moskwie przed wieczorem 23 maja, natomiast kremlowska część wizyty zakończy się w sobotę rano śniadaniem wydanym przez Putina na cześć gościa.
0: Czyli przyleciał na kolację, został na śniadanie. To nie wygląda, jakby o stosunkach tylko rozmawiali.

0: Portale plotkarskie, to jest to, co lubimy, to, co szanujemy, to jest to, czym żyje
1: one
0: świat.
1: One przynoszą radość i w ogóle szacunek do nas samych.
0: I też pokazują radość właśnie znanych i lubianych. Gosia Rodzenek na przykład w towarzystwie Omeny Menasz, dobrze to powiedziałem, Menasach. Kto to jest?
1: No on się nie zna, Kasia, weź go strzelić.
0: Ale kto, powiedz, kto to jest?
1: No to jest pana, to jest żona pana Brzoski, no. Szefa Impostu.
0: Czyli ty się znasz?
1: No pewnie.
0: No mówiłem, że znani i lubiani, no każdy się zna. Wszyscy wiedzą, kto to jest.
2: Ojej,
0: no, ale one, nie istota jest tego, czy
1: co zrobiły?
0: Wiesz, jak wymówić jej nazwisko, czy nie. Chodzi o to...
1: Jeżeli nie mówisz, to znaczy, że coś zrobiła.
0: Zrobiła.
1: Co?
0: No były w Grecji razem.
1: Tak.
0: I tradycyjny grecki wieczór spędziły, tak. Czyli jest taka tradycja grecka, że się rzuca talerzami o podłogę.
1: Naprawdę?
0: I one rzucały talerzami o podłogę i to...
1: A to się stłucze przecież.
0: No, jak się rzuca talerzem, to się stłucze.
1: A to powiem ci, że to jest bardzo ciekawy sposób na niezmywanie po obiedzie. To może wprowadzę w domu.

0: spada.
1: A my musimy właśnie spadać. Tak to jest, że Kasia już nas wygania, bo chce sobie 10 hitów jeden po drugim bez reklam zagrać.
2: Wyobrażacie sobie, co będzie, jak ja spadnę?
3: Sio.
2: Czy wyobrażacie sobie, co będzie, jak ja spadnę?
1: Nie, ja sobie wyobrażam, co będzie, jak jeszcze przytyrzę 10 kilo, to, nie, to ja krzesło się załamie.
2: Tsunami w Japonii przy tym, to będzie, wiecie co, to będzie pryszcz.
1: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości. Chodźmy, Jarząbku, odnowić swoją znajomość.
2: Z kim?
1: Ze mną. Chodź, pójdziemy, odnowimy sobie znajomość i poświętujemy to drugim świętem. Napijemy się, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty. Zapraszam.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: To niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
0: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu.

nowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
2: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Sytuacja na kieleckich ulicach ciutka się poprawiła, ale oczywiście są miejsca, w których możecie powstać i to wciąż jest ulica Tarnowska, Sandomierska, Zagórska, ulica Pakosz, Krakowska, korkować się będzie jeszcze ulica Łódzka i Żelazna. A co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Dużo słońca, ale w godzinach popołudniowych nad Kielcami może pojawić się więcej chmur i jakieś delikatne opady deszczu, a nawet burza, także zobaczymy, czy to się sprawdzi.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. USA utrzymują wysoką obecność wojskową w Polsce, ocenia wiceminister obrony Cezary Tomczyk po spotkaniach z amerykańską administracją. Strona amerykańska podkreśla, że nie chodzi o redukcję, a jedynie o opóźnienie rotacji brygady pancernej. Szef MON zapowiada, że Polska będzie uczestniczyć w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie.
6: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
7: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
6: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
5: Z tymi informacjami Michał Skolimowski. A jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
8: Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
9: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
5: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilecie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię. Do awarii doszło na Alei Krasińskiego 9 na wysokości przystanku Jubilat, tuż za mostem Dębnickim. Na miejscu od wczoraj pracują służby wodociągów, które zajęły jeden pas ruchu, a to oznacza utrudnienia dla kierowców.
10: W związku z awarią wodociągu i trwającymi pracami mającymi na celu jej usunięcie, na Alei Zygmunta Krasińskiego występuje utrudnienia drogowe. Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
5: Informuje Piotr Szpiech z policji w Krakowie, a prace mają zakończyć się najpóźniej do godziny 13.
3: SK2 News, Kielce.
4: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. W Kielcach powstało nowe owalne rondo na skrzyżowaniu ulic Jaworskiego i Krzyżanowskiej. Zmiana ma ułatwić przejazd między osiedlami Słoneczne Wzgórze i Świętokrzyskie oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu. Budzenie Sienkiewki zbliża się wielkimi krokami, mówi Sebastian Michalski, organizator wydarzenia.
11: Tak jak słychać, będzie w stylu amerykańskim. Będziemy nawiązywać właśnie do 66 Road. Będzie wesołe miasteczko.
4: Budzenie Sienkiewki odbędzie się od 28 maja do 7 czerwca.
12: 9:03 na zegarach. Dziś w kalendarzu bardzo ciekawe święto. Dzień odnawiania znajomości, więc to dobra okazja, żeby to zrobić. Czyli klasycznie. Otwieracie komunikator, zjeżdżacie sobie na dół i w rozmowie tam sprzed 5 czy 10 lat piszecie solidne i wiele mówiące co tam. No i to się rozkręci. I my rozkręcamy 10 najlepszych polskich hitów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: życia. Tu Radio SK2, Oskar Sims za nami, gramy wam po polsku. No właśnie, Polska, jak wiadomo, bardzo fajny kraj w Europie, a jak ktoś chce zdobyć polski paszport, no to będzie się musiał nieco bardziej postarać. Urzędnicy chcą dokładniej weryfikować, czy wnioskodawcy o taki paszport rzeczywiście znają, no między innymi, na przykład język polski. Czyli koniec z polskim obywatelstwem na ładne oczy, teraz trzeba będzie naprawdę przyłożyć się do gramatyki i ładnej wymowy. No umówmy się, że polska wymowa niektórych naprawdę może przerosnąć.
1: Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz.
2: SK2.

0: Moje miasto nocą, zespół Demono w Radiu SK 2. Gramy wam najlepsze polskie hity, ale w piątki po 18 role się, słuchajcie, odwracają. I to wy wybieracie, jakie waszym zdaniem polskie hity trafiają na naszą antenę. Od tego właśnie jest gorąca polska dwudziestka. Na sk2.pl oddajecie swoje głosy na swoje ulubione kawałki, swoich ulubionych artystów, a potem słuchacie ich w piątkowym notowaniu.
1: SK 2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11,99 zł za sztukę. Z Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
9: Bo to nie jest Montalent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
10: I po reklamie.

0: piosenka, która trochę wyśmiewa perfekcjonizm na każdym kroku i też o pesymizmie, którym czasem się bronimy jak tarczą, gdy coś nam po prostu w życiu nie wychodzi. Tak to sobie wymyśliły dziewczyny z LOR, bardzo fajnie. Wszystko jedno, wszystko źle, gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 zł.

0: Snadcard Extra, 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: I po reklamie.
7: I na kieleckich ulicach troszkę nam się rozluźniło, już raczej szybciej przez miasto przejedziecie, ale oczywiście są miejsca, gdzie postoicie. I to jest na przykład ulica Pakosz, miejscami ulica Łódzka i 1 maja korkować się może jeszcze ulica Jesionowa czy Samocentrum. A co nowego w pogodzie w Kielcach? Na termometrach do 21 stopni w ciągu dnia, ale już nam znikną deszcz i burze, więc raczej dziś nie będzie deszczowo, a na pewno dużo słońca.
8: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ wezwał do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut. Jej członkowie próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym izraelski minister bezpieczeństwa narodowego szydzi z zatrzymanych. Pojawiły się też informacje o aktach przemocy wobec aktywistów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak.
9: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotyli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotyli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
8: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w rozmowie z nami polityk PiS Jacek Kurski. Pobyt Zbigniewa Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. To porażka tej władzy, zapewniał Jacek Kurski.
10: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że

0: nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu.
1: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do USA, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się słabszego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które coraz częściej pojawiają się blisko miejscowości turystycznych. Nasz reporter Mateusz Chłystun sprawdzał, czy turyści rzeczywiście się ich obawiają.
2: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
3: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
4: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
5: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
4: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
5: No misia.
4: A, misio by mnie przytulił.
1: Usłyszał od turystów w Polańczyku nad Soliną Mateusz Chłystun.
6: SK2 News, Kielce. Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Ponad 2 miliony złotych będą kosztować nowe nakładki asfaltowe na ulicach Malików i Fosforytowej w Kielcach. Drogowcy nie tylko wyleją nowy asfalt, ale też wyregulują studzienki i zamontują progi zwalniające. Szpital Kielecki Świętego Aleksandra zaprasza przyszłe mamy na specjalny event. 31 maja przy Sienkiewicza 25 będzie możliwość poznania kadry placówki, ale nie tylko.
7: Planujemy parę niespodzianek. Będą również wystawcy, spotkanie z anestezjologiem.
6: Mówi ginekolog Wojciech Chruściel.
8: Pani mówiła w newsach, że ona się misia nie boi, bo on by ją przytulił, ale myślę, że jakby jej zaśpiewał cenę za tego przytulasa, to by się mocno zdziwiła. Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskiej muzyki odpalamy. Wieżę grającą na początek. Może pamięta, cóż to takiego. To zespół Wanda i Banda oczywiście. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Klasyka lat 90. Elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz? Gramy wam w Radiu SK2, a o tym kogo i jak usłyszymy na Akordowiadzie w przyszłym tygodniu. Już teraz Michał Hanczak.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Każdy trener wam to powie. Każda aktywność wymaga rozgrzewki. I dlatego w Radiu SK2 w tym tygodniu rozgrzewamy się przed przyszłotygodniową Kortowiadą, czyli wielkim studenckim świętem, można powiedzieć też wielkim muzycznym festiwalem w Olsztynie. Michał Hanczak, gram wam w tym tygodniu hity artystów, którzy na Kortowiadzie się pojawią. A będą tam m.in. Enej, Afromental, Michał Szczygieł, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Wilki, Kuban, a także bracia Kacperczyk. I przy nich się zatrzymajmy. Za chwilę zagram wam jeden z ich hitów, czyli Mamony Milion. Piosenkę, która promowała wydaną w zeszłym roku płytę Wszyscy Jesteśmy Kacperczyk. Tytuł może sugerować, że to piosenka o pieniądzach, ale tak naprawdę jest to bardzo ładna, współczesna ballada o miłości. O tym, że te pieniądze wcale potrzebne nie są. Kiedy jest uczucie? A piosence towarzyszy teledysk, który od braci wymagał sporo poświęceń.
3: Wyglądało to tak, że w minus 10 stopni siedzieliśmy nad morzem dwa dni w garniturach i jakimś cudem się nie przeziębiliśmy, ale no było to bardzo trudne. Trudne warunki bardzo tam panowały. Zachęcamy do obejrzenia, bo w sumie widać tam, że jest tam trochę zimno tak naprawdę.
4: Widać poświęcenie.
2: Mam jednak nadzieję, że w przyszłym tygodniu nad Jeziorem Kortowskim w czasie Kortowiady w Olsztynie będzie jednak cieplej i pogoda będzie sprzyjać dobrej zabawie, a nie morsowaniu. Teledysk oczywiście możecie obejrzeć w sieci, ale w Radiu SK2 za chwilę posłuchacie piosenki Mamony Milion, mam nadzieję. No, Mamony Milion nie jest potrzebny, żeby bawić się na koncercie braci Kacperczyk podczas Kortowiady i na koncertach innych artystów, dlatego że my zupełnie za darmo dajemy wam bilety na ten festiwal. Bądźcie czujni, polujcie, a teraz na chwilę odpłyńcie przy wspomnianym hicie braci Kacperczyk.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
5: Siedzę w wannie, suszę włosy, może w

0: Proszę bardzo, temat romantyczny, delikatny, ale jaka mocna gitara. Czekasz na tę jedną chwilę? Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Radiu SK 2. No i z tego co wiem, to wy też czekacie, aż nadarzy się okazja do zgarnięcia karnetów na Kortowiadę, która już w przyszłym tygodniu odbędzie się w Olsztynie. Do zobaczenia na żywo na przykład Maryla Rodowicz, bracia Kacperczyk, czy też zespół Afromental. Po godzinie 11 warto słuchać mnie uważnie, bo taki podwójny karnet będzie można sobie przytulić.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
6: Sprawdź to sam, check it out.
7: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
9: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
8: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
9: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
15: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego. To nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Davidoff kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis.

0: 4 na osobę. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Bella od zespołu Wideogramy wam w Radiu SK2. No pięknie, pięknie to będzie za godzinę, bo muzycznie mam dla was Sanach, Patrycję Markowską, a także tegoroczny świeży hymn męskiego grania. Warto zostać z Radiem SK2, przed nami jeszcze newsy o 11.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Castorama.
10: Teoria
5: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
13: I po reklamie.
14: Na termometrach w Kielcach nawet 21 stopni, także czeka nas ciepły, mogłabym powiedzieć nawet, że bardzo ciepły dzień i słoneczny w Kielcach. Oczywiście chmury będą się pojawiać, ale spokojnie raczej z nich padać się nie powinno, tak wynika z najnowszych map pogodowych dla Kielc. A na kieleckich ulicach w końcu spokojnie, także bez większych problemów przez miasto przejedziecie, ale przypominam, że na ulicy Łódzkiej, Warszawskiej, Batalionów Chłopskich czy Żelaznej trwają prace drogowe, więc tam nie jest za ciekawie.
13: jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie, donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie najpewniej były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały służby. Cztery osoby nie żyją, a kilkanaście jest rannych. To po nocnych rosyjskich ostrzałach na wschodzie i północy Ukrainy. Atakowane były m.in. obwody charkowski, czernichowski, sumski i doniecki. Rosja użyła ponad 100 dronów i rakiety balistycznej. Dużym echem odbiła się również ukraińska operacja przeciwko rosyjskim kadetom na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
15: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również cztery pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
13: A tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego na wystawie Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim. W Japonii przygotowywanie herbaty było prawdziwą ceremonią. O jej znaczeniu opowiada Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy.
16: To nie jest herbata, którą my w Polsce tradycyjnie pijemy. Najczęściej my pijemy takie ekspresowe formy w torebkach. Japończycy z kolei przede wszystkim spożywali macie. To była zielona herbata, która nie była poddana procesowi fermentacji. Jej liście natomiast były bardzo, bardzo drobno zmielone.
13: Na zwiedzających czeka blisko 600 eksponatów z Dalekiego Wschodu, a wystawę można oglądać do 27 września.
0: No wiesz, jak jest herbata po japońsku?
13: A jak?
16: Ocia.
0: Ocia, jakbym się napiła herbata.
1: SK2 News, Kielce.
14: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Kolejne remonty i utrudnienia na drogach w Kielcach. Kielecki Zarząd Dróg podpisał umowę na remonty ulic Fosforytowej i Malików. Prace w zachodniej części miasta ruszą wkrótce. Broadway, Hollywood i Las Vegas w centrum Kielc. Tegoroczna edycja Budzenia Sienkiewki odbędzie się w amerykańskim stylu, mówi Sebastian Michalski, organizator wydarzenia.
17: Robimy to w formie takich troszkę i żartu, żeby ludzie też znali niektóre nazwy, miejsca, które są jakby przyjemne do oglądania na świecie.
14: Budzenie Sienkiewki odbędzie się od 28 maja do 7 czerwca.
0: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Poklaszczemy sobie z Piotrem Rubikiem na początek, a potem będę miała dla was zadanie warte podwójnego karnetu na Kortowiadę. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.

To Jaga w Radio SK2, zespół Virgin, a to też przedostatni dzień, w którym Radio SK2 wysyła Was na kortowiadę w przyszłym tygodniu. Mam dla Was podwójny karnet. Ktoś z Was będzie mógł wraz ze swoją ulubioną osobą zobaczyć na żywo na przykład braci Kacperczyk, na przykład Tymka, Kizo czy też Marylę Rodowicz. W pogotowiu można już mieć otwartego messengera Radia SK2 albo też wpisany i gotowy numer telefonu 726-826-826 po to, żeby zadzwonić i nagrać mi głosówkę z odpowiedzią na pytanie. Właśnie, dzisiejsze pytanie jest następujące. Z artystów, którzy wystąpią na kortowiadzie, wymień co najmniej dwóch wykonawców, którzy reprezentują polską scenę rockową z lat 90. Takie oto pytanie na dziś. Kto pierwszy, ten lepszy. Messenger Radia SK2 albo 726 826 826. Tu czekam na Wasze odpowiedzi. SK2.

0: Lubię być z nią i Baranowski w Radiu USK 2 na 20 minut do godziny 12. Gramy wam najlepsze polskie hity, a premiera nowego albumu pana Wojtka już w przyszły piątek. Czekamy na tę waniliową płytę, waniliowy tak się ma nazywać tenże album. W kwestii polskiej muzyki trzymamy dla was rękę na pulsie. Przed nami w tej godzinie jeszcze zespół Kombi i Ania Karwan.
1: SK2. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
11: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
12: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
13: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
12: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
13: Niemożliwe.
12: Na kiermaszu płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
13: Sprawdźmy to.
12: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszplytek.pl.

0: www.tok.fm/radio.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: i takiej właśnie herbaty życzę Wam w Dzień Herbaty, czyli takiej jak w piosence Odróż Europy, jedwabistej. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
3: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia?

0: W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
1: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
0: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
1: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
4: Dużo, dużo słońca w całym mieście. W końcu możemy poczuć ten prawdziwy wiosenny klimat. Mogłabym nawet powiedzieć, że letni klimat, bo temperatury powyżej 20 stopni, no to naprawdę bardzo ciepło i dużo słońca, mało chmur, może troszkę mocniej powiać, ciśnienie nam rośnie. W ogóle w ciągu najbliższych kilku dni będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Także nic, tylko korzystać z pogody. Nie ma siedzenia przed telewizorem. Wykorzystujcie każdą wolną chwilę na zewnątrz.
5: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
6: Tak, jestem.
5: Byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co dowiedziałeś się od śledczych?
6: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
7: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
6: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
8: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
6: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
5: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncern. W stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który jest teraz w Tallinie.
9: Pan minister Pewkur pokazywał mi tablicę z upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Mamy też prawo oczekiwać, że żołnierze amerykańscy są obecni w naszych państwach.
5: Zaznacza minister obrony Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem. Szef MON-u ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służby w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób, uczniów i pracowników.
10: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono.
5: Mówi Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawowej 12 awaryjnie lądował balon.
1: SK2 News, Kielce.
4: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry. Zróbcie głośniej, bo mam fajne info. Kielce stają się stolicą ekstremalnych wrażeń. Już w tą sobotę na Kadzielni rusza 5. Geofestiwal. O atrakcjach mówi Bartek Świtek.
11: Warsztaty wspinaczkowe, kajaki na dawnym jeziorze szmaragdowym.
4: W programie także zjazdy na Tyrolce, a więcej na sk.pl. A to nie wszystko. W ten weekend znany i lubiany kabaret Hrabi odwiedzi Świętokrzyskie. Artyści wystąpią w Skarżysku Kamiennej 23 maja w Miejskim Centrum Kultury oraz Kielcach dzień później w Kaceku.
12: Tu Radio SK 2. W dzień herbaty parzę wam taki muzyczny bukiet. W tej godzinie zespół Perfect, Bledka i Lady Punk trafią do tej naszej muzycznej filiżanki. Kasia Grodzka, czwartkowy dzień dobry, gramy.

0: Gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK 2, to Carla Fernandez i więcej, więcej uśmiechu wyciśnie z nas już teraz Kamil Nosel, czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca, Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
2: Tak, a o co?
3: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Hanna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii i gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
2: Tak, tak, tak.
3: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka. Proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
2: Co skompletowałam?
3: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przedzabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
2: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
3: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
2: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
3: Tak, Trocina Hanna po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
2: Dobrze, dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze. Ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
3: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
2: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. Jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione, no.
3: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
2: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
3: Aha. Tak, to zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
2: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
3: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
4: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kochamy cię.
2: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
1: Nosel wkręca.

0: Takie klasyki też wam gramy w Radiu SK 2, Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd. A jak ułożą się piłkarskie gwiazdy w nowej Lidze Narodów? UEFA planuje tam wielką rewolucję. Od sezonu 28-29 cztery dotychczasowe dywizje zostaną zastąpione trzema. Wszystko będzie, no wszystkiego będzie mniej, znikną nudne spotkania o pietruszkę, a piłkarze mają mieć nieco więcej odpoczynku. Ostateczna decyzja zapadnie we wrześniu. I mnie to najbardziej cieszy właśnie ta zapowiedź, że piłkarze nie będą bardziej zmęczeni. Ja myślę, że też my, kibice, już mamy dość zakwasów od tego komentowania z kanapy.
1: SK2. Reklama. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem. W cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11,99 zł za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.

0: Half Price. Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta szklana, osada średniowieczna, harmonia, święty Krzyż, osada średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: SK2 Kielce.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To bardzo trudne wyzwanie od Marisy. Odkochaj i Marisa na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Odkochać się w polskiej muzyce? No w sumie, a po co to komu? Można by zdecydować panie klasyczki. U nas się tego nie da. Kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 13 usłyszycie u nas oczywiście, a o 13 newsy.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
22: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
21: Ci, co ją znają, reagują.
22: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą.

0: Och!
1: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Weronika Wawrzyk, ruch na kieleckich ulicach zdecydowanie i widocznie się już zwiększył. Widać to nie tylko przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc, ale również na przykład przy Rondzie w Cedzynie, przy ulicy Krakowskiej, 1 maja czy też przy ulicy Żytniej. Szybciutko sprawdzamy też prognozy na weekend. W piątek w Kielcach 22 stopnie, w sobotę 23, w niedzielę nawet 26. Dużo słońca, w nocy również będzie bardzo ciepło i bardzo przyjemnie.
4: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na początek doniesienia od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Więcej w kolejnych newsach. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że odzyskali już wolność.
5: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
4: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo.
6: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, w którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował, nie doszło też do pożaru ani wycieków.
4: Mówi Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia ma teraz ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jutro na stacjach o kilka groszy taniej. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 48 groszy, a za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł i 91 groszy.
2: SK2 News, Kielce.
3: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny sprawdzamy tym razem, co porobić w Kielcach w te bardziej słoneczne dni. Przede wszystkim warto odwiedzić Zoo w Lisowie. Czeka tam na Was lew, Simba, ale również cała masa innych sympatycznych zwierzaków. Na przyjemną rodzinną wycieczkę warto wybrać się również do Parku Rozrywki i Alei Miniatur w Sabacie Krajno. Tam w jeden dzień możecie zwiedzić naprawdę wszystkie zakątki świata. A jeśli marzy się Wam relaks w wygodnym fotelu, warto odwiedzić kieleckie kina, na ekranach masa nowości.
7: 2,5 minuty po godzinie 13, czwartek już. A to nas zaskoczyło, szczególnie tych zapracowanych. Tak, za chwilę będzie weekend, mam nadzieję, że w większości będziemy odpoczywać. A dzisiaj 21 maja, dzień odnawiania znajomości. Dajcie znać, czy macie kogoś takiego, z kim bardzo chętnie byście odnowili wiadomość, bo znajomość, bo jakoś wam się drogi rozeszły. Czekam na głosówki, na Messengerze, ewentualnie SMS-y pod 726-826-826. A zaczyna tę dziesiątkę Urszula, Malinowy Król, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
2: Dzień.

Znajomości. Dajcie znać, czy macie kogoś takiego, z kim bardzo chętnie byście odnowili wiadomość, bo znajomość, bo jakoś wam się drogi rozeszły. Czekam na głosówki, na Messengerze, ewentualnie SMS-y pod 726 826 826, a zaczyna tę dziesiątkę Urszula, Malinowy Król, Rafał Adamczak, dzień dobry. Dzień.

chciałoby się powiedzieć, Polacy nie gęsi swoje Every Breath You Take mają, bo na bazie tego numeru Stinga właśnie został stworzony ten od Perfektu, Każdy Oddech Twój, w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 21 minut po godzinie 13, dzisiaj dzień odnawiania znajomości, o tym mówiłem. Fajnie jest, jak sobie tak pomyślimy, jak to było kiedyś, jakich znajomków mieliśmy, ewentualnie fajnego kumpla z wojska, albo koleżankę ze szkoły, a może jakąś miłość sprzed lat. Chciałoby się tak z ciekawości, co tam słychać, ewentualnie tak jak kiedyś wyjść na kawę po prostu, i nie mówię tutaj od razu o wielkich miłościach, wielkich uczuciach, ale czasami o odnowieniu znajomości, tak żeby pogadać, prawda? Chyba w dobie social mediów mamy troszkę ułatwioną sprawę, bo łatwiej kogoś znaleźć, łatwiej napisać, łatwiej przełamać te bariery i granice, tylko pamiętajcie, że w tym cały jest tam baras, żeby dwoje chciało naraz. Jeżeli druga strona nie wykazuje takiej woli w odnawianiu owej znajomości, no to trzeba zrobić krok w tył i to uszanować zdecydowanie. A to już Hania Kuzimowicz. Trzy razy bardziej w Radiu SK2.

Maciej Musiałowski, Flora. To jest numer, który zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Bartek napisał pod 7268 26 826, że faktycznie, jeżeli chodzi o odnawianie znajomości, to jakoś tak social media troszkę pomagają, aczkolwiek to już nie jest to, co było kiedyś. I Bartek wpada w tony, kiedyś to było. Bo faktycznie Bartek napisał, że za czasów portalu Nasza Klasa jakoś łatwiej było odgrzebać starą znajomość z lat szkolnych, napisać niezobowiązująco, zagadać jakoś. To przychodziło łatwiej i nikt nie miał dąsów z tego tytułu. A teraz to już różnie bywa. A może to wynika z tego, że czasy się zmieniają? A może to wynika z tego, że my się starzejemy? No nie wiem, tutaj rozkminy pewnie można by tak roztaczać w nieskończoność, więc może lepiej po prostu wyjdźmy z tego wszyscy dyplomatycznie i idźmy w najlepsze polskie hity. Za chwilę ode mnie dla was Phil i Lambery i Gotowi na wszystko, a wiecie, że 14 będzie za

0: 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Borysewicz i Cookies. Jest taki dzień, to jest K2 u nas najlepsze polskie hity, a ten dzień, który jest, to czwartek, 21 maja. Zaraz w 14, o 14 będą najświeższe newsy, potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim. Zdradzić, kto otworzy tę dziesiątkę? Dobra, zdradzę, macie to. Liber i Sylwia Grzeszczak, oni będą jako pierwsi, ale też po 14 w Skąd to się wzięło? Dzisiaj temat jakże radosny. Opowiemy sobie, skąd wzięły się wieczory panieńskie i kawalerskie. Jaka jest historia tego rodzaju świętowania i imprezowania?
1: Reklama. 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: To niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
18: Nie musisz.
17: Jak to nie muszę?
18: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease?
18: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
17: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
18: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
17: I to gdzie?
18: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
21: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Oliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Czysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
23: Tanio tutaj jest, stokrotka.
1: I po reklamie.
2: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 21 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9 kresek. Jutro czeka nas bardzo podobny dzień, za to w niedzielę będzie upalnie 26 stopni według aktualnych prognoz. Zaglądamy jeszcze na kieleckie ulice. Zwiększony ruch przez remonty oczywiście tutaj przy ulicy 1 Maja. Sporo dzieje się także przy dworcu w tej chwili. Kierowcom na pewno przyda się tam trochę cierpliwości.
3: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej. Dwie osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło w jednym z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze po służbie spożywali tam alkohol. Rano w łóżku znaleziono ciało 19-latka. Dwie pozostałe osoby zostały przewiezione do kliniki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prokuratura wszczęła śledztwo. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę. O szczegółach Bartosz Łojewski.
24: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
3: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej trzeciej rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5.
1: SK2 News, Kielce.
2: Weronika Wawrzyk, jeśli nie macie jeszcze planów na kolejny weekend, to uwaga, bo na torze Kielce szykuje się driftingowa wiosna z Radiem SK. Już od 28 maja widzimy się na torze Kielce podczas inauguracji Drift Open. W programie widowiskowa jazda w parach i strefa tuningu. Wpadajcie na sk.pl, bo tam czeka na Was pełen harmonogram imprezy. Przypominam także, że już jutro w Kielcach rusza kolejny, 5. już geofestiwal. Pierwsza jego część odbędzie się na kieleckiej kadzielni. Więcej oczywiście zdradzamy na naszej stronie.
25: 14:02, skąd to się wzięło w tej godzinie, a dzisiaj w tym cyklu opowiem Wam, uwaga, trzymajcie się, skąd się wzięły wieczory kawalerskie i panieńskie. To wszystko stanie się jasne, ale też będę grał tak, żeby miło było, wiadomo, najlepsze polskie hity, Liber i Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim, a potem Grzegorz Chyży i Tap, będzie też Warius Banks, będzie Kasia Sienkiewicz solo z numerem Były Momenty, Rafał Adamczak, dzień dobry.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Na mnie, łzy i narcyz, ale żeby młoda para spojrzała gorzko, gorzko, to najpierw musi być wieczór panieński i kawalerski. Ha, właśnie, a propos tej tradycji.
1: Skąd to się wzięło?
0: Okazuje się, że już w starożytnej Sparcie organizowano uczty dla mężczyzn przed ślubem. Żołnierze spotykali się z przyszłym panem młodym, żeby symbolicznie pożegnać wolność. No i właśnie stąd wziął się pomysł kawalerskiego. Panieńskie pojawiły się dużo później. Przez wieki kobiety miały raczej spokojne spotkania w domu, szycie, śpiewanie, radę starszych kobiet. Dopiero XX wiek, emancypacja i kultura klubowa sprawiły, że panieńskie zaczęły przypominać imprezy, które znamy dzisiaj. Ciekawostka jest taka, że dawniej kawalerskie były znacznie popularniejsze od panieńskich. W Polsce jeszcze w latach 80. i 90. panieński często oznaczał po prostu domówkę z koleżankami i symbolicznym welonem. Dzisiaj bywa bardziej spektakularnie niż sam ślub, limuzyny, wyjazdy do spa czy loty do Barcelony. To już nikogo nie dziwi. A skoro mowa o Polsce, no to mamy też własne tradycje. Na wsiach organizowano kiedyś tak zwane rozpleciny. Pannie młodej rozplatano warkocz, co symbolizowało koniec panieństwa. Było śpiewanie, tańce i żarty, czyli właściwie dawny odpowiednik współczesnego panieńskiego, a według branży ślubnej Polacy najczęściej organizują dzisiaj kawalerskie i panieńskie w czerwcu i sierpniu. Jednym z najpopularniejszych kierunków na wyjazdowe imprezy jest Kraków. Tak, dla Brytyjczyków to wręcz europejska stolica kawalerskich, a tam Brytyjczyków. I tak wieść niesie, że podobno najlepszy kawalerski to miał Staszek Kolasa z Kogla Mogla.
2: Kasiu, kochanie, Kasiu, żoneczko moja, rybeńko kochana, ja cię będę na rękach nosił.
3: Wątpię. A poza tym jeszcze nie jestem twoją żoną.
2: Ale będziesz. Za ile? Za jakieś 15 godzin.
1: Skąd to się wzięło?

Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Powoli zbliżamy się do święta polskiej muzyki. 63. festiwal w Opolu przed nami. Coż tam się będzie działo? Jakież tam będą jubileusze, jakież tam będą koncerty, jakie świętowanie, jakie granie, śpiewanie, a tak naprawdę wspólnym mianownikiem tych wszystkich dni będzie dobra zabawa i my też tam będziemy trzymać rękę na pulsie i na pewno będziemy wszystko wam relacjonować w Radiu SK 2, tak trochę uchylam rąbka tajemnicy, ale więcej dowiecie się w swoim czasie. Elektryczne gitary Człowiek z liściem to już za chwilę będzie też Doda ze swoją najnowszą propozycją, utworem zatytułowanym Pamiętnik, swoją drogą czekam na kolejne, takie, że nowsze jeszcze propozycje, żebyśmy coś nowszego mogli zagrać, bo u nas w SC2 same najlepsze polskie hity. Mam nadzieję też, że ten czwartek jest dla was jakimś hitem, chociaż w pojedynczej kategorii coś fajnego się wydarzyło, co wam daje siłę na to, żeby jakoś przez pracę i przez te inne obowiązki brnąć w miarę sprawniej z uśmiechem, że może rzeczywiście jakieś tam fajerwerki się życiowe wydarzyły. Dajcie znać, pochwalcie się, jeżeli tak

0: Cześć, tutaj można napisać SMS-a, można też nagrać głosówkę i wysłać ją na naszym Eskoło dwójkowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
6: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie.
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów, nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do końca roku szkolnego cena za pakiet już od 590 zł. Wyjdzie taniej niż w domu, dzieci będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania. Park trampolin mówisz? Happy Jumper? Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl. Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
10: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
13: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
14: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
15: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park.

0: To Papa Dance, nasz Disneyland w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. I zaraz godzina 15. I zaraz sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku. I zaraz też część z was pewnie już skończy pracę, albo już skończyła, szczęściarze. Inni jeszcze trochę muszą poczekać, popracować, ale też się doczekają. Gwarantuję, i to będzie zasłużone wolne, zasłużone po robocie. Ja też po newsach będę grał kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
3: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń.

0: dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego

0: Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego...

0: możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
3: Zbudowałem drona.
4: Programuję dla najlepszych firm.
2: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
5: I po reklamie. Weronika Wawrzyk, troszkę nam się w Kielcach dzisiaj już w tej chwili zachmurzyło. Chmury będą z nami tak mniej więcej do godziny 16. Miejmy nadzieję, że to słońce później się jeszcze pojawi. Na termometrach w Kielcach dzisiaj maksymalnie 21 stopni. Ruch na kieleckich ulicach z każdą chwilą się zwiększa. Widać to już nie tylko w centrum, ale również na obrzeżach miasta. Tutaj przy ulicy Krakowskiej, 1 Maja, czy też przy ulicy Wrzosowej i Alei Popiełuszki.
6: Jest 15. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie osoby.
7: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
8: To opiekunki czy dyrektor?
7: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
6: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W planach jest też sekcja zwłok dwulatka. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości o sprawie Grzegorz Mnich.
9: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
9: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
6: Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kilkaset pszczół pojawiło się na jednym z łódzkich osiedli. Rój z matką osiadł przy ulicy Przełajowej. Sytuację zgłosiła mieszkanka osiedla, która skontaktowała się z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy.
11: Nie wiem, jakby się ta akcja skończyła, gdybym nie trafiła do pszczelarzy. One by gdzieś odleciały za kilka godzin, za kilka dni w inne miejsce i by po prostu zmarły z głodu po jakimś czasie.
6: Mówiła pani Aleksandra, a cała akcja zakończyła się szczęśliwie. Pszczoły trafiły już do nowego ula.
5: K2 News. Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Rusza kolejny etap programu Kielce bez dziur. Drogi na Fosforytowej i Malików zyskają nowy asfalt do sierpnia. Łącznie programem objęto już 7 kieleckich ulic. Broadway, Hollywood i Las Vegas w centrum Kielc. Tegoroczna edycja Budzenia Sienkiewki odbędzie się w amerykańskim stylu, mówi Sebastian Michalski, organizator wydarzenia.
12: Oczywiście robimy to w formie troszkę i żartu, ale żeby było nam miło i żeby ludzie też znali miejsca, które są jakby przyjemne do oglądania na świecie.
5: Budzenie Sienkiewki rozpocznie się 28 maja.
13: 3 minuty po godzinie 15. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. To jest początek tej godziny. Pasuje? Zadowoleni? No, widzę uśmiechy. A potem z płyty Saxen Sex. Płyty już kultowej, śmiało tak można powiedzieć. Będzie duet chojnacki, piaseczny i piękna ballada. Niecierpliwi, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

Już trochę czasu minęło od premiery tego kawałka, a my cały czas za ten lepszy czas i za ten lepszy czas. No dobrze, dobrze. Co ma przyjemność? Wilki, Urkę. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Słuchajcie, w Poznaniu powstaje coś takiego jak cyfrowy nos. Nazywa się Sniffy. I mówię o tym dlatego, że jest to urządzenie, które wykorzystuje czujniki chemiczne i sztuczną inteligencję i może znaleźć zastosowanie w rolnictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie i monitoringu środowiska. Cyfrowy nos, czujecie? Cyfrowy nos. Jak nic, jesteśmy coraz bliżej momentu, że będziemy sobie wysyłać nie tylko zdjęcia, nie tylko filmiki, ale niedługo i zapachy. Tak czuję, tak przewiduję. I wtedy będzie można na przykład wysłać ukochanej albo ukochanemu zapach kwiatów. Albo jak będziecie na zakupach w perfumerii, to będziecie mogli dać powąchać zapach perfum komuś, żeby sprawdził, czy mu się podoba, to mu kupicie w prezencie. O, albo jeszcze inne zastosowanie. Fajnie będzie, co? Aczkolwiek we mnie się budzi teraz nutka dowcipnisia i ja już wiem, co ja bym i komu wysłał, ale dobra. Nie wariujmy, zejdźmy na ziemię. Bryska, kraksa.

0: taką deklaracją wszystko jedno, to ja bym jednak uważał. To wideo, ale z drugiej strony to tylko piosenka, ale za to nie byle jaka. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Za chwileczkę będzie Sarsa, będzie Ryszard Rynkowski, będzie też Bledka, a już mamy 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Około 100 pokrzywdzonych z całej Polski wyłudzono co najmniej 100 tysięcy złotych. Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie oszustw za pośrednictwem strony internetowej z ofertami sprzedaży peletu.
2: Te czyny zostały ujawnione od początku marca i kwota tej szkody to ponad 100 tysięcy złotych, ale wszystko na to wskazuje, że będzie to kwota znacznie wyższa i liczba pokrzywdzonych o 100 to również.
1: Mówi prokurator Bartosz Maliszewski. Cały czas do śledczych napływają kolejne zawiadomienia w tej sprawie. W przypadku większych kwot takie oszustwo może grozić karą nawet 25 lat więzienia. Zmiany kadrowe w Parku Narodowym Ujście Warty. Dotychczasowy dyrektor został odwołany. Decyzję podjął

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Powody dymisji nie są na razie znane. Prezydent pośmiertnie odznaczył Stanisławę Celińską. Karol Nawrocki docenił dziś aktorkę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To za wybitne zasługi dla kultury polskiej za osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przypomnijmy, aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.

0: 19 minut do godziny 16, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Bledka i dwa dni już za nami. Dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, powiedział, pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce. A uroczyste przyjęcie pierwszych samolotów w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku zaplanowane jest na połowę czerwca. Przy okazji na jednym z takich... z innych stron, ze stron społecznościowych dotyczących lotnictwa widziałem takiego mema z takim pytaniem. Jak będzie się nazywać 35 dziewczyn o imieniu Ewa? No, tak trochę w nawiązaniu do tego wydarzenia, o którym powiedziałem. To teraz sobie rozwiążcie w głowie tę łamigłówkę. Jakże śmieszną. Mrozu i Thompson już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszym.

0: naszej randce.
1: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
2: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
3: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
4: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
3: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Niskie ceny są

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
6: Zbudowałem drona.
7: Programuję dla najlepszych firm.
5: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
10: Bolesławie, w Brico-Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico!
12: Urodzinowe hot ceny w Brico-Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacper Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość!

0: Sportowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość!

0: zespołem w cenie 9 zł 99 groszy za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11 zł 99 groszy za sztukę. Zespołem. Jakość wyższa od ceny.
1: I po reklamie.

0: i lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina, sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow! Błędny wzrok, kolejny shot, łapie drop, stęk, stęk, stęk.
1: SK2 Kielce.

0: Marcin Rozynek, najlepsze. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Właśnie, to tak trochę a propos tego, co nam tutaj Marcin wyśpiewał. O 16 będziemy mieć punktualnie najświeższe newsy, a zaraz po Natalia Kukulska piękną balladą. Im więcej ciebie, tym mniej. Otworzy kolejną godzinę pełną muzycznych przyjemności. Też po 16 zajrzy do nas Jarząbek z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam. Zbudowałem drona.
3: Programuję dla najlepszych firm.
2: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas.

0: 71 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę! Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: chce.
1: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
3: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Weronika Wawrzyk, 20 stopni na termometrach w Kielcach. W nocy dziś temperatura spadnie do 9 kresek. Wiatr momentami odczuwalny w porywach do 9 metrów na sekundę. Ciśnienie mamy stabilne, także jeśli potrzeba kawusi, to raczej nie zaszkodzi. Szybciutko sprawdzamy jeszcze, jak będzie wyglądać weekend, który na szczęście coraz bliżej. W piątek 21 stopni, w sobotę 22, w niedzielę dużo słońca, trochę chmur, ale jednak 26 kresek.
13: Jest 16. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra Itamar Ben-Gwira. Na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
15: Przeprosiny nie padły na to spotkanie.
14: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra.

0: Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
1: Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji. W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu.
2: Być może rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
1: Mówi Mieczysław Sienicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Jak dodaje, od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe wycięcie guza płuca oraz nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. To w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Stefana kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już po kilku dniach.
3: SK2 News, Kielce.
4: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Nauczycielka ze szkoły podstawowej w Łącznej miała znęcać się nad 8-letnim uczniem. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Skarżysku Kamiennej. Do agresywnego zachowania nauczycielki doszło w lutym na świetlicy placówki. Wówczas kobieta miała uderzać ucznia w twarz.
5: Wszczęto już dochodzenie w kierunku znęcania się nad małoletnim.
4: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Już jutro odbędą się Mistrzostwa Województwa w sporcie pożarniczym.
6: 3 po 4, kto kończy pracę o 4 normalnie, a teraz jeszcze w niej siedzi, to uwaga, lecą nadgodziny, pilnujcie tego, nie dajcie się, a ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Zaczynamy powoli z Natalią Kukulską, potem będzie szybciej, bo nowy hymn męskiego grania i Reni Jusis, Kiedyś Cię Znajdę, też będzie. Tak, Jarządek też padnie na pewno. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: czy wy teraz czegoś szukacie? Czasami jest to jakaś drobnostka, która gdzieś, wiadomo, zniknęła. Przed chwilą była, a teraz kiedy potrzebna? Ha, no właśnie. A może kogoś szukacie? A może jakichś wydarzeń szukacie? A może uczuć szukacie? A może świętego spokoju szukacie? To, żeby się to wszystko znalazło. Tego wam życzę. Kiedyś się znajdę. Renius i Sylwester 2 to są najlepsze polskie hity. Zaraz Kuba i Kuba. Będzie też Marek Grechuta, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem, a teraz sam on.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Czy pracodawca ma prawo wysłać mnie na urlop, jeżeli ja tego nie chcę? Takie pytanie podesłała mi Agata. Przejrzałem trochę kodeksów i już wiem, sprawa tutaj nie jest do końca czarno-biała. Problemu oczywiście nie ma, jak w firmie jest plan urlopowy. Jeżeli planu urlopów nie ma, nie jest tworzony, no to terminy wykorzystywania urlopów ustalane są przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikiem. W tej sytuacji nie ma jednak wprost możliwości narzucenia terminu urlopu drugiej stronie. Pracodawca zobligowany jest do podjęcia próby uzgodnienia terminu urlopu z pracownikiem, ale w przypadku, gdy to się nie powiedzie, ostatecznie termin urlopu ustala właśnie pracodawca, który bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Artykuł 163 Kodeksu Pracy daje więc pracodawcy może nie tyle możliwość jednostronnego narzucenia terminu urlopu, co na jego wyznaczenie, ale dopiero po nieudanej próbie ustalenia tego terminu z pracownikiem. Pracodawca musi jednak pamiętać, że tych przepisów nie można stosować na przykład w czasie przestojów czy niższego zapotrzebowania na pracę, bo urlop wypoczynkowy to ma być urlop wypoczynkowy, a nie narzucony z góry pracownikowi czas, kiedy ma, nie wiem, bezproduktywnie siedzieć w domu, bo na ten czas nie zaplanował sobie na przykład żadnego wyjazdu. Inaczej sprawa ma się z urlopami zaległymi. Tutaj sądy już dawno potwierdziły, że taki urlop pracodawca może nam wyznaczyć wtedy, kiedy chce. Więc droga Agato, jeżeli masz jeszcze jakiś urlop zaległy, no to tutaj nie masz nic do gadania, po prostu musisz go wykorzystać.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SKT.
0: Czym innym jest sprawa, kiedy bierzemy sobie urlop wypoczynkowy, a nagle w domu słyszymy, to teraz zrobimy remont. Znacie to? Jarząbek wróci jutro, to już Kuba i Kuba.

0: Jeżeli ten zachód słońca, podobnie jak w tej piosence, jest dla was też jakimś wyznacznikiem, no to jeszcze trochę czasu macie, spokojnie, na ewentualne działania. Smolasty i doda, nim zajdzie słońce, zaraz muzycznie Michał Szczygieł, Anna Maria Jopek, Zanach z Kasią Kowalską, ale zbliża się godzina 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, fragment autostrady A1 zamknięty do odwołania. Chodzi o odcinek w rejonie miejscowości Mykanów pod Częstochową. Doszło tam do zderzenia ciężarówki przewożącej gaz z ciężarówką transportującą pojazdy. Na miejscu pracują służby. Na czas prowadzonych działań zjazd z autostrady możliwy jest na węźle Mykanów. Okradł własną matkę. 30-latkowi z Kluczborka grozi teraz 5 lat odsiadki. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyzny. Miał ponad 3,5 promila alkoholu, a w plecaku 40 tysięcy złotych, które jak się okazało należały do jego matki. Kobieta nie odpuściła, złożyła wniosek o ściganie, a mężczyzna usłyszał już zarzuty. Awans polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po dzisiejszej wygranej trzeciej rundzie kwalifikacji. Pokonała w niej Holenderkę Susan Lammens 7-6 i 7-5.

0: 21 minut zostało do godziny 17 i 21 maja w kalendarzu. Jak się ładnie złożyło. Czy to się jakoś nazywa? Taka zbitka? Czy ja już przesadzam? Czy to już zmęczenie? Czy to już czas na fajrant? Mam nadzieję, że u was ten coraz bliżej w towarzystwie naszych najlepszych polskich hitów. W Stanach Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie, jest za nami, a za chwileczkę na ławeczkę, bo pogoda sprzyja. Mam nadzieję, że sobie na to pozwolicie. Zaprosi nas formacja nieżywych schabów.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do

0: Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: To gdzie w tym roku planujesz urodzinki Antosia? W Happy Jumper od dzisiaj aż do

0: Będą zachwycone, a ja będę miała zero sprzątania.
1: Park trampolin mówisz? Happy Jumper?
0: Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. www.happyjumper.pl.
1: Zarezerwuj najlepsze urodzinki dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew. Jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier tworzy.

i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: www.opon.pl. Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia, nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
4: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To Lor w SC2. To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów na naszej playliście. Zaraz będzie godzina 17, a ten czwartek smakuje już troszeczkę inaczej jak pozostałe dni, bo czujemy, że weekend się zbliża, nie ukrywajmy. Jakoś tak nawet z tym weekendem jest, że jak nam dzień w pracy wypada, to i tak jest inny niż te wszystkie tak zwane zwykłe dni w pracy, nie? Weekend jest jakoś tak inaczej, tak odświętniej, czas inaczej biegnie. Mam rację, czy może mam już nic nie mówić? Dobra, to ja wybieram to drugie. Kinga Baryga będzie z wami po godzinie 17 i ona zagra kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam. Zbudowałem drona.
3: Programuję dla najlepszych firm.
2: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Zapraszamy na funduszowy maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy, pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki funduszom europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ue.świętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię, która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
8: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
7: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
8: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
7: Niemożliwe.
8: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki. A ceny? Szokuje.

0: to niskie.
1: Sprawdźmy to.
0: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszplytek.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk, na kieleckich ulicach ruch zdecydowanie zwiększony. Kierowcom przyda się trochę cierpliwości, zwłaszcza w ścisłym centrum, ale również przy rondzie w Cedynie, przy ulicy Krakowskiej, 1 Maja, czy też przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc i Popiełuszki. Cierpliwość przyda się też kierowcom przy ulicy Warszawskiej, czy też Żytniej. Na termometrach w Kielcach 21 stopni, cieplej już dziś nie będzie. W nocy temperatura spadnie do 9 kresek.
10: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła

Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła

0: Michał Skolimowski.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Co dzieje się na miejscu?
1: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
2: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
1: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególne ostrożności.
0: Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania, wiadomo jednak, że w sprawę zaangażowane były służby federalne.
3: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy osób poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. G-Mek powraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku debiutowała w 2022 roku, a w 2026 powraca z trzecim, ostatnim rozdziałem. Koncert odbędzie się 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
4: SK2 News. Kielce. Weronika Wawrzyk, zapraszam. Kielce stawiają na elektromobilność. Na Czarnowie mają powstać miejsca postojowe dla elektrycznych autobusów. Inwestycja zyska unijne dofinansowanie. Kielce będą miały własną edycję Monopoli. O najdroższym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, co zapowiada prezydentka Agata Wojda.
5: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
4: Głosowanie ruszy już wkrótce. Do usłyszenia.
6: 2,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i zaczynam wam te najlepsze polskie kawałki grać. Zaczynamy sobie od zespołu Ira i Dlaczego nic, a później Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. To co, gotowi? Dzisiaj czwartek.

Mezzo, Liber, Aniele. Tak wam gramy w Radiu SK2, 19,5 minuty po godzinie 17. A tymczasem okazuje się, naukowcy mówią, że szczęśliwi pracownicy są nawet o 12% bardziej produktywni niż ci, którzy są w neutralnym nastroju. Ja wiem, że część z was już wyszła z tej pracy, ale jeszcze przyszła druga zmiana. No i ta druga zmiana nadal pracuje. Więc ja pytam dzisiaj was, co sprawia,

bardziej produktywni niż ci, którzy są w neutralnym nastroju. Ja wiem, że część z Was już wyszła z tej pracy, ale jeszcze przyszła druga zmiana. No i ta druga zmiana nadal pracuje, więc ja pytam dzisiaj Was, co sprawia,

0: Oskar Cyms, Carla Fernandez do gwiazd. Tak gramy wam w Radio SK2 w to piękne czwartkowe popołudnie. A ja pytam was, co sprawia, że wy w pracy jesteście szczęśliwi? Odezwał się Grzesiu. Halo Grzesiu.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć.
1: Ja jestem szczęśliwy w pracy, ponieważ jestem kierowcą ciężarówki i sam dla siebie jestem szefem i nikt mi głowy nie truje na okrągło. Nie ma jak jechać autostradą z najlepszą polską muzyką. Pozdrawiam.

0: wszystkich serdecznie, Grzegorz.
1: Pozdrawiamy cię, Grzesiu. Rzeczywiście najlepsze polskie hity sprawiają, że można być szczęśliwszym. No i jak sam dla siebie jesteś szefem, to z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony to się nawet nie ma z kim pokłócić.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Uwaga! Nowość! Pierogi z truskawkami i twarogiem 400 gramów z Społem w cenie 9,99 zł za sztukę. Cena z aplikacją. Nie przegap takiej okazji. Cena bez aplikacji. 11,99 zł za sztukę. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Uwaga, uwaga. Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielce. I biegniemy 5 km przez miasto, legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
13: Zbudowałem drona.
14: Programuję dla najlepszych firm.
12: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 9.

posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej, dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 9.

0: Demono i wszystko jest na sprzedaż. Tak kończymy godzinę 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie 2 plus 1, ale będzie też Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz funduszowego maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie fundusze.ueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Masz ochotę na coś naprawdę świeżego? Sięgnij po świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki od Społem Kielce. Codzienna porcja natury. Jabłko, jabłko burak, jabłko marchew, jabłko ogórek, jabłko limonka imbir, marchew pomarańcza i jabłko seler. Naturalny smak bez kompromisów. Butelka 330 ml, tylko 4,99 zł. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej

0: niebieskiej przyszłość planujesz sam. Zbudowałem drona.
1: Programuję dla najlepszych firm.
0: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
4: Zwróciłam się do pani burmistrz, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki.
3: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledczy, zależy od zebranego materiału dowodowego. Fragment A1 dalej zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna 1 osoba trafiła do szpitala, a na miejscu wciąż pracują służby. Kielce dołączają do grona światowych miast. Miasto to otrzyma własną edycję gry Monopoly. O najważniejszych polach na planszy mają zdecydować mieszkańcy, a premiera planowana jest na początek grudnia.
5: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK 2. Ja pytam was, co sprawia, że jesteście szczęśliwsi w pracy? Proszę, Kuba, to jest moment, kiedy możesz na to pytanie odpowiedzieć.
6: Że patrzę na zegarek i się kończy.
5: Myślałam, że powiesz, że patrzysz na mnie. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Oczywiście zapraszam was też do wysyłania wiadomości, głosówek. Co sprawia, że jesteście szczęśliwsi w pracy? Radio SK 2 na Messengerze, a ja gram Daria Zawiałow i Złamane Serce jest OK.

0: Kasia Wilk i Pierwszy Raz. Tak, wam gramy w Radio SK 2 najlepsze polskie hity 16 minut po godzinie 18. Ja wiem, że część z was jest już po pracy, ale druga część zaczęła pracę na drugą zmianę. No i ja się was pytam, co sprawia w pracy, że wy jesteście szczęśliwsi? I odezwał się do nas Maciek, który napisał tak. Dobra atmosfera, zapach kawy, uśmiechy na twarzy współpracowników i codzienna dawka ciekawostek ze świata do tej porannej kawy. No brzmi idealnie, dopóki nie przyjdzie szefowa i nie powie: wracajcie do pracy, drodzy pracownicy.
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Sylwia Grzeszczak i Słowa na K w Radiu SK2 już teraz.

0: Jaki to jest dobry numer. A jak dobrze brzmi na żywo, Kuba i Kuba, stygnie lato. Można powiedzieć, że to duet szalony, ale jakże utalentowany. Pięknie. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 18. Swoją drogą najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Ewelina Flinta, a później Mrozu. Mam nadzieję, że będziecie śpiewać razem z nami. Bo jak mówią eksperci, śpiewanie pomaga się odstresować. A że mamy dzisiaj czwartek, to jest taki dzień, gdzie już czekamy na weekend z niecierpliwością, ale on jeszcze nie nadchodzi. Więc musimy się uzbroić w cierpliwość i potrzeba nam sporo energii. A najlepsze polskie hity taką energię wam zapewniają. Już teraz Ewelina Flinta i Żałuję.
1: Eska.

0: Lepsze polskie hity. U nas tylko najlepsze polskie kawałki możecie usłyszeć. Swoją drogą, zamykając już temat tego, co was uszczęśliwia w pracy, Karolina napisała wiadomość, która idealnie podsumuje ten nasz temat. Otóż ona napisała tak. Najbardziej uszczęśliwia mnie w pracy dzień, kiedy szefowa ma wolna. SK2. Ja nie wiem, czy trzeba tu coś więcej dodawać, ale dodam tylko, że wracamy za chwilę z najlepszymi polskimi hitami.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest montaż, nie jesteśmy programem.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
6: Ja? Nie.
5: Jak to?
6: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się wiosnę, realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na CreditAgricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W Fly Sky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. Fly Sky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. Fly Sky, skacz, wspinaj się, baw!
17: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Mesajach i lepsza połowa. Można powiedzieć, że to już jest lepsza połowa tygodnia, bo wielkimi krokami zbliżamy się do weekendu. A weekend zapowiada się naprawdę pięknie pogodowo, więc jeśli jeszcze nie macie planów, chyba że macie jakieś komunie, no bo to taki sezon komunijny, no ale jeśli jednak nie, to myślę, że to dobry moment, żeby zaplanować grilla. A tymczasem najlepsze polskie hity umilają czas w oczekiwaniu na weekend.
1: Reklama.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: Oh.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę.
11: Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Wiktoria Kmiecik, cześć! Uwaga, uwaga! Wkrótce rusza driftingowa wiosna z Radiem SK. Od 28 maja widzimy się na Torze Kielce podczas inauguracji Drift Open. W programie widowiskowa jazda w parach i strefa tuningu. Wpadajcie na sk.pl, tam czeka pełny harmonogram imprezy. A teraz przeniesiemy się do najbliższego weekendu. W najbliższą sobotę na Kieleckiej Kadzielni będzie można zjechać na Tyrolce, przepłynąć kajakiem jezioro Szmaragdowe albo wziąć udział w warsztatach wspinaczkowych.
0: Wybiła 19, to oznacza, że już za chwilę pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK2, a oprócz tego gramy dalej. Kolejny?

Najlepsze polskie hity. Zarówno te sentymentalne i te nowsze. Ale na dobry początek Maryla Rodowicz i Łatwopalni. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Eskad.

0: Ty tak wam gramy w Radiu SK2, 14 minut po godzinie 19. Już za chwilę, nie dość, że zagramy kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze pobawimy się. W Nie mów tak, nie mów nie. Gdyby się ktoś z was zastanawiał, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Otóż chodzi o to, że zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się odpowiedzieć na te pytania, no to oczywiście zgarniacie ode mnie, co? Podwójny karnet na Kortowiady w Olsztynie. Czy są tutaj jacyś chętni? Czy są tutaj zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengera Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości i już za chwilę do kogoś z was dzwonimy.
1: SK2.

0: Gosia Andrzejewicz, pozwól żyć. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie pobawimy się w...
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Dokładnie tak, bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Marlena. Halo, halo, cześć Marleno.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy, co ty porabiasz?
2: Akurat drzemałam.
0: Oj, to przepraszamy za taką niespodziewaną pobudkę, ale obiecujemy, że warto, bo bawimy się teraz w Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli uda ci się przejść przez tę zabawę razem z nami, to zgarniasz od nas podwójny karnet na kortowiadę.
2: Wow, super.
0: Tak, to jeszcze przypomnę zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz, uwaga, 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
2: Tak, tak, tak, tak.
0: Dobrze, to były ostatnie tak, tak, tak, tak, tak, które mogłaś powiedzieć.
2: Okej.
0: Okay. Zaczynajmy. Grasz na jakimś instrumencie muzycznym?
2: Grałam.
0: Grałaś kiedykolwiek na trąbce?
2: Grałam.
0: Chciałabyś spróbować?
2: Może.
0: Naprawdę?
2: Oczywiście.
0: Uważasz, że łatwo czytać nuty?
2: Bardzo.
0: Twoim zdaniem to użyteczna umiejętność?
2: Jak najbardziej.
0: Brawo! Udało ci się, Marlena. Tam co prawda ta odpowiedź się powtórzyła w jednym, ale zaliczamy, bo widziałam, że spięłaś się mocno, a wiem jak to jest po takiej drzemce, że żółtko trzeba wciągnąć i czasami początki bywają trudne. Dobrze, Marleno, to ja

0: ciebie oczywiście mam karnet, podwójny karnet na Kortowiady w Olsztynie. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Pozdrawiam cię serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: To trzymaj się, hej.
1: Hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Kasia zdecydowanie powiedziała, to znaczy Marlena powiedziała tak, bo pojedzie na Kortowiadę już, że pod koniec maja. A my gramy, Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie.

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. To jest nowość, która już czeka na Was w propozycjach do najnowszego głosu notowania gorącej polskiej dwudziestki. Tak się składa, moi drodzy, że możecie na ten numer głosować. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Tam szczegółowe informacje na ten temat. Warto tam zajrzeć, bo tam są propozycje. Wystarczy postawić plusik bądź minusik przy tych numerach, które Wam się podobają, bądź też nie. A już w piątek po godzinie 18 zapraszam w imieniu Łukasza z Duńczyka na najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Zresztą, co ja Wam będę mówić, on sam Wam o tym opowie już teraz. To znaczy on, czyli Łukasz Duńczyk.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Są chwile, które zostają z nami na zawsze. Pierwsza komunia, bierzmowanie, zaręczyny, ślub. W takich momentach liczy się symbol. W jubilerze Skorpion znajdziesz wyjątkową biżuterię.

0: która podkreśli wagę każdej uroczystości. Złote i srebrne łańcuszki, medaliki, pierścionki zaręczynowe i obrączki ślubne. Elegancja, jakość, tradycja. Jubiler Skorpion. Podaruj bliskim coś więcej niż prezent. Podaruj wspomnienie na całe życie. Zapraszamy do naszych salonów. Skorpion. Biżuteria z sercem.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zaplanuj wymianę opon w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach. Oferujemy wymianę opon i kół, wulkanizację, prostowanie i wyważanie felg i kół, pompowanie kół azotem. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92. Zapraszamy również do naszej stacji diagnostycznej oraz stacji paliw.
5: I po reklamie.

0: Jakie to jest piękne. Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 19. W wiadomościach prywatnych na tutaj Messengerze Radia SK2 pytacie, kiedy będzie Oskar Cyms? Kiedy coś od Oskara Cymsa? No to ja zbiorowo odpowiadam. Oskar Cyms będzie po godzinie 20 z najlepszym hitem. Najlepszym polskim hitem. Na niebie.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Zapraszamy na Funduszowy Maj w Świętokrzyskiem. To będzie czas dla całych rodzin. 23 maja wyrusz z nami na wyjątkową przygodę w sercu Gór Świętokrzyskich. Trasa przepiękna. Huta Szklana, Osada Średniowieczna, Harmonia, Święty Krzyż, Osada Średniowieczna. Zapraszamy na rodzinny rajd pieszy. Pięknych widoków, historii i legend, które ożyją dzięki opowieściom naszego przewodnika. Odwiedzimy finał wydarzenia w Świętokrzyskiej Harmonii, miejscu stworzonym dzięki Funduszom Europejskim. Na mecie dla wszystkich uczestników coś pysznego z grilla. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Sportowe wyzwanie na finisz Funduszowego Maja w Świętokrzyskiem. W niedzielę 31 maja wskakuj w buty i stań na starcie Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Startujemy o 11 spod Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i biegniemy 5 km przez miasto, Legionową w stronę Stadionu Leśnego i z powrotem. Na mecie czekają medale i nagrody dla najlepszych. Poczuj sportowe emocje, sprawdź się i pokaż, na co cię stać. 31 maja, godzina 11, Świętokrzyski Bieg Europejski. 5 km czystej adrenaliny. Zarejestruj się już dziś. Szczegóły na stronie funduszeueświętokrzyskie.pl. Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Weekend zbliża się wielkimi krokami. Jeśli nie macie na niego planów, to ja postaram się wam coś podpowiedzieć. I na początek Kielce i park trampolin Flypark.
9: Trampoliny, strefa wspinaczki, Kulkolandia, Małpigaj, kącik maluszka, ring bokserski. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo atrakcji. Co największym jest plusem, że pogoda jest u nas zawsze.
8: To była Katarzyna Szymańska z Flyparku. Wpadajcie tam koniecznie.
0: Ja wiem, że do tego momentu, kiedy wy będziecie kładli się do łóżka, zostało jeszcze trochę czasu, ale już za chwilę opowiem wam, jaki jest złoty środek snu. Bo tak przedstawili eksperci, że jednak ten złoty środek jest i warto spać ileś tam godzin, ale o tym za chwilę. Najpierw najlepsze polskie hity. Poparzeni kawą 3, byłaś dla mnie wszystkim. Tak rozpoczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: Eska.

Maciej Musiałowski, Flora, to jest najnowszy numer od tego artysty, na który możecie głosować cały czas do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A my wracamy do tematu snu, o którym wam mówiłam, bo jak się okazuje, że jest złoty środek snu. Czyli ile godzin powinniśmy spać, żeby było tak optymalnie, idealnie? Okazuje się, że od 6 do 8 godzin dziennie. No bo przeprowadzono pewne badania na 500 000 osób, i oni potwierdzili, że zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi sen zwiąże się z przyspieszonym starzeniem. No ale wiecie jak to jest, że w tygodniu śpimy troszkę krócej, a w weekend się wysypiamy, czyli tak jakby wszystko się wyrównuje, prawda? SK2. Myślę, że tak. Można to zaokrąglić. Na przykład zmierzyć, ile śpimy w ciągu tygodnia. A już teraz gramy najlepsze polskie hity. Ania Dąbrowska i tego chciałam.

myślę, że to zdecydowanie jest piosenka, ulubiona piosenka wszystkich motocyklistów. A sezon motocyklowy w pełni, więc drodzy kierowcy, uważajcie, bo motocykle są wszędzie. Tak jak najlepsze polskie hity, one też grają wszędzie. No bo to jest Radio SK2 i lecimy dalej i gramy dalej. Najlepsze polskie hity będzie już teraz Bledka i Dwa Dni, a później Tilaf i Aj.

0: Mrozu, nie ma miejsca jak dom. To jest najnowszy numer od tego artysty. Bardzo szybko wpada w ucho, przyznajcie sami. Swoją drogą mam nadzieję, że wy już wszyscy w domu jesteście. Albo w kierunku domu zmierzacie i możecie sobie pozwolić na odpoczynek. A przy tym, w tym odpoczynku będą pomagać najlepsze polskie hity. Bo Radio SK2 gra wam tylko polskie numery. I to najlepsze. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Igo i Bruce.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Alicja Majewska, odkryjemy miłość nieznaną. Zrobiło się nostalgicznie, ale też sentymentalnie. A to za sprawą właśnie takich numerów, które gramy wam w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. Tymczasem ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do słyszenia.
1: Reklama.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Dobry wieczór, Wiktoria Kmiecik. Po raz ostatni już dziś polecę wam fajne miejsca na weekend. Wiem, że po całym dniu jesteście pewnie wypompowani z sił, dlatego śmigajcie na relaks do basenów tropikalnych. Tam czeka na was palma, jacuzzi czy rwąca rzeka. A jeśli macie może ochotę się wyciszyć na łonie natury wśród zwierzaków, to dobrym do tego miejscem będzie Zoo Leśne Zacisze w Lisowie. Tam możecie podziwiać zwierzaki z różnych kontynentów świata. Zrobi to na was na pewno wrażenie.
13: Magazyn lokalny.
14: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świadomość pacjentów w Kielcach jest coraz większa. Profilaktyczne wizyty u fizjoterapeuty są już niemalże codziennością. Konsultacje mogą znacząco poprawić komfort życia na wielu płaszczyznach. Warto zatem regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
15: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
14: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej

0: regularnie odwiedzać tego specjalistę, nie tylko przy okazji kontuzji czy urazów.
1: Dzień dobry, nazywam się Błażej Opałka, jestem magistrem fizjoterapii.
0: To zapytam w takim razie, z jakimi problemami najczęściej

0: plasteliną. Jeżeli nagle zaczniemy plastolinę wyginać we wszystkie strony, po prostu zacznie się niszczyć. Natomiast jeżeli najpierw ją rozgrzejemy, staje się tak samo jak mięśnie. Ścięgna elastyczna, dobrze ukrwiona, o wiele trudniej wtedy doznać kontuzji. Bardzo ważną rzeczą jest również prawidłowe wykonywanie ćwiczeń i rozciąganie po ćwiczeniach. Tylko rozciąganie spokojne, nieagresywne i to pozwala tak naprawdę uprawiać sport na spokojnie, bez kontuzji.
1: Czym jest ogólnie fizjoterapia? Czym się zajmuje ten dział?
0: Fizjoterapia jest to bardzo szeroki dział. Może pomagać pacjentom po różnych zabiegach operacyjnych. Również może być stosowana jako przygotowanie do zabiegów. Może również pomagać pacjentom w problemach przewlekłych, takich jak zwyrodnienia, jak problemy z kręgosłupem. Może pomagać przy wielu urazach. Może również być stosowana u sportowców dla podnoszenia ich wydolności, ich zdolności motorycznych. Także fizjoterapia jest naprawdę szerokim działem.
1: A jakie są sposoby powrotu po kontuzjach, urazach różnego rodzaju?
0: Też zależy, o jakich urazach mówimy. Jeżeli są to jakieś urazy, które wymagają ingerencji operacyjnej, mówimy tutaj wtedy o odpoczynku, później o powolnym wprowadzeniu kolejnych stopni ćwiczeń. Ewentualnie fizjoterapia przy urazach. Tutaj można to rozdzielić w ten sposób. Po urazach można zgłosić się do fizjoterapeuty, który zdiagnozuje pacjenta za pomocą paru testów, przeprowadzi wywiad z pacjentem. Na tej podstawie, jeżeli może w gabinecie postawić jakąś diagnozę, udziela porady, w jaki sposób pacjent może się zachowywać, jak może unikać przeciążeń, jakie ćwiczenia powinien wykonywać oraz jeżeli fizjoterapeuta uzna, że musi wysłać pacjenta do lekarza na dalszą diagnostykę, no to tak postępuje.
1: A co możemy naprawić, tak mówiąc w cudzysłowie, u fizjoterapeuty, będąc na wizycie?
0: U fizjoterapeuty możemy poprawić przede wszystkim na przykład wydolność, możemy poprawić jakieś dysfunkcje wynikające z różnych przeciążeń, urazów, jak i nie bójmy się tego słowa, jak konsekwencji naszego obecnie osiadłego dosłownie trybu życia, bo niestety w pracy najczęściej obecnie siedzimy, ewentualnie jeżeli nie siedzimy, to stoimy w sposób taki statyczny, mamy zdecydowanie mniej ruchu. Nasz organizm niestety przez tysiące lat ewoluował do obecnej postaci poprzez to, że nasi przodkowie musieli się bardzo dużo ruszać i tysiące lat ewolucji nagle przerwaliśmy poprzez to, że siedliśmy przy biurkach, stoimy przy ladach, siedzimy bardzo dużo również w domu po powrocie, bardzo mało osób, ale dzięki Bogu coraz więcej, zaczyna się ruszać i myślę, że ten ruch jest taką najlepszą rzeczą, jaką można zrobić.
1: Praca przy komputerze i głowa wiecznie skierowana w stronę smartfona to chyba też jest duży problem tych czasów, nie?
0: Jest to bardzo duży problem. Nie ukrywajmy, dużo osób mówi, że tylko u młodzieży. Niestety nie tylko u młodzieży. Każdy w tym momencie tkwi w telefonie. Każdy sprawdza tam wiele informacji. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Myślę, że jak ludzie by zaczęli sprawdzać w ustawieniach, ile czasu spędzają przed ekranem telefonu, byliby zdziwieni. Jest to niestety pozycja bardzo newralgiczna dla naszego kręgosłupa szyjnego. O ile patrząc się po pacjentach, można powiedzieć, że starsze pokolenia częściej miały problemy z kręgosłupem lędźwiowym, przynajmniej tak mi się wydaje z mojego doświadczenia, związane te problemy były z dźwiganiem, z nieergonomiczną pracą. O tyle ten kręgosłup szyjny nie był u nich aż tak eksploatowany. A w tych czasach ludzie siedzą właśnie przy tych biurkach, niekoniecznie mają dobrze ustawione ekrany komputerów, pochylają się do tych smartfonów, zapominają o tym, że tą rękę z smartfonem można po prostu unieść troszeczkę wyżej i zmniejszyć te przeciążenia.
1: Czy fizjoterapia jest też odpowiednia dla dzieci i seniorów?
0: Fizjoterapia jest dobra tak naprawdę w każdym etapie życia. U dzieci możemy bardzo wcześnie wykrywać różnego typu dysfunkcje, różnego typu wady postawy. Nie ukrywając, dzieci są bardzo wdzięcznym pacjentem, tylko przy współpracy również z rodzicem, poprzez odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne można naprawdę wiele tych wad postawy wyprostować. Sam jestem przykładem dziecka, które miało krzywy kręgosłup. Jako nastolatek zostałem zabrany do wspaniałego fizjoterapeuty, który dzięki dosłownie paru ćwiczeniom i zaleceniu mi chodzenia na basen wyprostował mnie. Później mamy nastolatków. Nastolatków, którzy, jak dobrze wiemy, mają różne ciekawe pomysły na życie. I najczęściej są to pacjenci już z jakimiś tam urazami sportowymi podczas przysłowiowego wygłupiania się. No i tutaj fizjoterapia może pomóc jako fizykoterapia, jako kinezyterapia, czyli leczenie ruchem. Następnie mamy pacjentów, grupę pacjentów taką od 30 do 60 lat, czyli ludzi pracujących, którzy przeciążają te kręgosłupy. Niestety często się nie ruszają, czyli tacy pacjenci ze zwyrodnieniami, z przeciążeniami. No i dochodzimy później do tej grupy 60+, osób, które już mają jakieś tam swoje choroby. Ale tutaj największym problemem według mnie jest

0: wydolność organizmu najczęściej, ponieważ wiele chorób ma ostrzejszy przebieg przez to, że ci ludzie po prostu mają słabą wydolność, nie ruszają się. Często słyszę, że na przykład, ja mam dużo ruchu, chodzę na działkę. Tylko niestety nie chodzi tutaj o chodzenie na działkę, o takie statyczne wysiedzenie, o odpoczynku. Pierwsze co robi, to się rozciąga. Myślę, że ciężko nam znaleźć na ulicy kota z chorym kręgosłupem, o ile gdzieś nie potrącił go samochód. Natomiast właśnie rozciąganie, po pierwsze jakaś poranna, delikatna gimnastyka rozruchowa. Ja wiem, że ciężko znaleźć na to czas, ale osobiście często mówię pacjentom, że dobre jest chociaż 2, 3, 5 minut. Ile znajdą? Chociaż się przeciągnąć, chociaż troszeczkę. To już przygotowuje nasz organizm do jakiegoś tam rozruchu i oczywiście również taka poranna rozgrzewka dobrze działa dla układu krążenia oddechowego. Więc myślę, że takie poranne rozciąganie, do tego jakieś ćwiczenia, ogólnie taki rozruch, to jest taka dobra inwestycja, bo jeżeli będziemy to stosować, to po prostu będziemy mniej chorować.
1: A jakieś takie masz złote rady, aby właśnie utrzymać sprawność ruchową na jak najwyższym poziomie?
0: Myślę, że praca rozpoczyna się już, nazwijmy to, za młodu. Im ktoś był sprawniejszy podczas tego swojego młodego życia, później dorosłości, tym dłużej zachowa tą sprawność. Jak rozmawiam z tymi seniorami już, no to zazwyczaj widzę, że ci pacjenci, którzy gdzieś tam uprawiali sport, oczywiście nie jakiś ekstremalny, są na o wiele lepszym poziomie po prostu zdrowia. Obecnie pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych, jednoznacznie mogę powiedzieć, że ci pacjenci, którzy uprawiali jakąkolwiek aktywność, jakąkolwiek gimnastykę, czy nawet w klubach seniora, o wiele szybciej wstają i mają o wiele mniejsze dolegliwości bólowe związane właśnie ze stawami, z mięśniami. Jest to, nie ukrywajmy, dla mnie pacjent łatwiejszy. O wiele szybciej mogę takiego pacjenta postawić, szybsze mam efekty terapii, więc jak najbardziej ruch to zdrowie.
1: Czy osoby uprawiające sport, nawet w formie rekreacyjnej, są mile widziani u fizjoterapeuty?
0: Tak, jak najbardziej są mile widziani u fizjoterapeuty, ponieważ każdy ma jakieś urazy, każdy ma jakieś delikatnie niewłaściwe wzorce ruchowe, mało kto jest w 100% zdrowy. Można przez to uniknąć właśnie chociażby tych kontuzji, można odbyć taką konsultację, fizjoterapeuta wytłumaczy, jak się rozgrzać, jak wykonywać dany ruch, na przykład czasami, jeżeli specjalistą w jakiejś dziedzinie, jak się rozciągnąć, jak dbać po prostu o siebie na co dzień lub też poprawić jakieś problemy, jakieś bóle, jakieś dolegliwości, jakieś odczucie zastania. Bo często jednak ci ludzie, którzy uprawiają taki sport amatorski, mówią, że nie mają problemu z tym sportem, ale przy jakimś tam ruchu oni czują się tacy trochę zastali, że jego kolega to może coś tam zrobić, a ja nie mogę. Dlaczego?
1: Ograniczenia pewne.
0: Tak, takie ograniczenia. I tutaj tak naprawdę taką wizytą fizjoterapeuty można się dowiedzieć, co się dzieje, jak to się stało, jak to poprawić, no i poprawić swoją jakość życia po prostu.
1: A czy przykładowo noga po urazie już nigdy nie będzie taka sama jak była?
0: Ogólnie fizjoterapia w teorii zakłada możliwie najszybsze i możliwie jak najlepszy powrót pacjenta do pełnej sprawności. Po niektórych urazach można wrócić całkowicie. Wręcz bym powiedział, że po fizjoterapii niektórzy pacjenci są w jeszcze lepszym stanie niż byli, bo dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, zaczynają wdrażać te czynności na co dzień i z pacjenta, który od czasu do czasu miał problemy, w jakimś czasie mamy pacjenta, który naprawdę dobrze stoi ruchowo. Są niestety również pacjenci urazowi, u których niestety doszło do pewnych trwałych zmian w strukturze chociażby kostnej, w strukturze ścięgna, mięśnia i niektórzy pacjenci mogą nie odzyskać pełnej sprawności, natomiast myślę, że o wiele lepsza maksymalna możliwa sprawność niż nie zrobienie z tym niczego.
1: A jak tą wydolność poprawić u fizjoterapeuty, bo już wspomniałeś o tym, to jest ciekawy temat, chyba zwłaszcza dla osób uprawiających sport.
0: Poprawa wydolności tutaj może się wiązać z wieloma aspektami. Możemy mówić o wydolności na wysiłek, możemy tutaj o takiej, mówić o takiej wydolności w życiu codziennym. Można poprawić się poprzez na przykład ćwiczenia różnego typu cardio, jakiś tam rowerek, albo wykonywanie takich ćwiczeń z niskim obciążeniem przez dłuższy czas. Jest wiele dróg tak naprawdę. Pacjentów jest wielu. Pacjenci mają różne jakieś tam swoje wizje tej wydolności, ponieważ jeden pacjent będzie chciał pójść na siłownię i lepiej pracować pod ciężarem. Drugi pacjent będzie chciał lepiej jeździć na rowerze, pokonywać dłuższe dystanse. Będzie chciał pokonywać dłuższe dystanse w krótszym czasie. Komu innemu będzie zależało na tym, żeby jednak ten czas wysiłku sam w sobie się poprawił, żeby miał większy komfort. U kogo innego może chodzić o to, że po prostu przy najprostszym wejściu po schodach będzie łapał zadyszkę, nie będzie miał siły. Także tutaj jest to bardzo szeroki temat i ciężko go zamknąć w takiej małej kulce.
1: Duże tempo życia, dużo stresu też w pracy na ogół też powoduje spięcia pewnie niektórych partii mięśni. Co z tym możemy zrobić?
0: Tutaj świadomie muszę powiedzieć o jednym. Nasze czasy są niestety brutalne. Żyjemy o wiele szybciej, mamy ogromne

0: przepływ informacji to wszystko się nie odbija tylko na naszym ciele, którym zajmuje się fizjoterapeuta. Trzeba wspomnieć o bardzo ważnym aspekcie. Odbija się również na psychice. I myślę, że u takich pacjentów, którzy doznają już takich problemów związanych ze stresem, nie jest ważna tylko fizjoterapia. Potrzebna jest też praca nad sobą, nad tokiem myśleniowym. Zdarzało mi się wielu pacjentów, których ciężko było poprawić ich napięcia, ich złą postawę, ale w momencie, kiedy pacjent zdecydował się jednak na włączenie jakiejś tam terapii u psychologa, psychiatry, zaczął sobie radzić z tymi problemami, poukładał sobie parę spraw w głowie, bodziec przestał być tak stymulujący dla mięśni, o wiele łatwiej się z nimi pracowało. Ze względu na fizjoterapię można mówić o problemach napięciowych, takich mocnych spięciach. Pewnie dużo osób czuje się, jak to często pacjenci mówią, jakby miał worek cementu na głowie, na karku. Po wizycie mówią, że na przykład, Boże, jakby ktoś ze mnie zdjął parę kilo, a tak naprawdę wizyta nie musi trwać długo. Czasami wystarczą naprawdę proste rzeczy. Natomiast może też to polegać na właśnie aktywności fizycznej, bo nie od dziś wiadomo, że dobra aktywność fizyczna może powodować w efekcie obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, który niestety u osób poddawanych długotrwałemu, częstemu stresowi prowadzi do wysokich poziomów kortyzolu. I jest to, myślę, taki niezbyt przyjazny aspekt obecnego życia, bo jak spojrzymy się na postawy ludzi idących po ulicy, ja jako fizjoterapeuta dosłownie widzę ten stres na ulicy. Te uniesione barki, tą głowę schowaną w barkach, zaciśnięte zęby. I to nawet nie ze względu na to, że obecnie mają jakieś nerwy, tylko dużo pacjentów po prostu zaciska przewlekle. Tak, przewlekle zawsze wyciskają zęby i tutaj znowuż musimy jeszcze bardziej rozszerzyć sytuację, bo już nie tylko fizjoterapeuta, ale też na przykład stomatolog, który może tutaj włączyć swoje leczenie różnego typu. Nie chcę już tutaj jakby nikogo polecać, ale warto poszukać, jeżeli ma się problem na przykład ze zgrzytaniem zębów, jeżeli partner mówi państwu, że zgrzytacie zębami w nocy, że słychać takie charakterystyczne szuranie, albo zauważycie u siebie, że jednak te zęby są jakieś takie starte. Myślę, że warto wybrać się albo do fizjoterapeuty, który się zajmuje tymi problemami, albo odbyć wizytę u stomatologa, który zajmuje się tego typu tematyką. Ewentualnie my też odsyłamy do lekarzy, bo tutaj też jest droga na przykład różnego typu ostrzykiwań. Ale tu już wolę zamknąć temat, bo tu z powrotem popłyniemy daleko.
1: To powiedz mi na sam koniec, czy Kielczanie chętnie zgłaszają się do fizjoterapeuty tak profilaktycznie? Czy jednak jest może ta świadomość lepsza niż była lata temu?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Ta świadomość ludzi rośnie. Całe szczęście w przestrzeni publicznej pojawia się coraz częściej właśnie taki aspekt, o którym właśnie rozmawiamy, fizjoterapii, aspekt długiego życia w zdrowiu. Wiąże się to po prostu z tym, że żyjemy coraz dłużej. Każdy chce gdzieś tam chociaż trochę zadbać o swoje zdrowie. Ludzie zaczynają się interesować. Coraz częściej zaczynam zauważać u ludzi przechodzących gdzieś tam na emeryturę, że wcześniej nie mieli czasu, ale teraz jednak chcieliby coś dla siebie zrobić, poprawić. Tak, świadomość pacjentów wzrasta. Miejmy nadzieję, że będzie wzrastać nadal, że coraz więcej ludzi zamiast żyć z bólem, żyć z ograniczeniem, będzie szukało jakiejkolwiek drogi do tego, żeby sobie pomóc po prostu. Takie moje pokorne życzenie. Ja może ktoś powiedzieć, że wtedy nie będę miał pracy. Obyśmy już dożyli takich czasów.
1: To jest bardzo przyjemna puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na koniec trochę prywaty. Chciałbym pozdrawić swoją żonę Olcię, jak i również moją kochaną córeczkę Hanię. Cześć Haniu, tutaj tata.
1: Trener personalny może odegrać kluczową rolę na siłowni. Jego pomoc często jest nieoceniona, choć największy wysiłek i tak musi ponieść osoba trenująca. Praca pod okiem specjalisty nie tylko przyspieszy oczekiwane efekty, ale również pozwoli na odpowiednie wykonywanie ćwiczeń, działanie według nakreślonego planu i utrzymanie motywacji. Z porad trenera personalnego mogą korzystać zarówno osoby początkujące, jak również zaawansowani sportowcy. W Kielcach są świetne warunki do rozpoczęcia swojej przygody z treningami siłowymi.
2: Witam serdecznie, mam na imię Piotr Bodzioch, jestem trenerem personalnym z wieloletnim doświadczeniem jednej z kielackich siłowni.
1: Dobrze, no to porozmawiamy sobie o treningach siłowych, ale pod takim kątem bardziej profesjonalnym, bo już pod okiem trenera personalnego. Powiedz mi na początek, dla kogo są takie treningi proponowane pod okiem takiego trenera personalnego? Czy to jest dla takich laików, czy nawet dla tych osób zaawansowanych już?
2: Myślę, że treningi personalne są tak naprawdę dla każdego, ponieważ i osoba początkująca, która chce rozpocząć swoją przygodę w sporcie w różnej dziedzinie tak naprawdę, czy to jest siłownia, czy to jest boks, i dla osób zaawansowanych, które gdzieś na wysokim szczeblu już mocno są w tym sporcie, prawda, no to jednak dalej korzystają z treningów personalnych.
1: Czyli to nie jest tak, że na przykład można się już czegoś nauczyć, pewnych elementów, tylko dobrze jest mieć pod ręką kogoś takiego, kto ci zawsze coś doradzi, podpowie i jeszcze zwróci uwagę na jakieś pewne detale, prawda?
2: Tak.

0: Oczywiście tutaj na szczeblu takim mocno zaawansowanym, wiadomo, dobrze jest mieć kogoś, kto
1: ci pomoże, kto cię wesprze.
0: Tak.
1: Dobra, czyli powiedziałeś, że trener personalny zawsze jest mile widziany obok tej osoby trenującej, zawsze podpowie, zwróci uwagę na detale. A jak dobrać takiego odpowiedniego trenera dla siebie? Jakim cechami musi się wykazywać trener, żeby był odpowiedni dla danego klienta?
0: No, myślę, że powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na specjalizację, tym, czym trener się zajmuje, tak naprawdę jaką dyscypliną sportu. Później możemy zwrócić uwagę na doświadczenie i staż trenowania podopiecznych. I myślę, że to jest taka podstawa do tego, żeby już gdzieś tam sobie obrać swojego trenera personalnego, a z czasem wszystko wyjdzie, prawda? Jak to wychodzi z komunikacją i z relacją na treningach i tak dalej.
1: Trener musi mieć jakąś szkołę ukończoną, musi mieć certyfikaty, nie może być taką osobą po prostu, że tak powiem, pasjonatem takim typowym, tylko musi mieć coś skończonego, żeby edukować, prawda, w tym zakresie.
0: Tak, myślę, że tak, ponieważ niektóre treningi personalne charakteryzują się tym, że no jednak trzeba mieć to doświadczenie ukończonych szkół, czy różne certyfikaty, szkolenia i tak dalej. Jak na przykład treningi medyczne, prawda, to tutaj już się charakteryzują bardzo ważną wiedzą i doświadczeniem.
1: To zapytam cię, jakie zalety mają treningi z trenerem personalnym, już tak konkretnie, gdybyśmy mieli sprecyzować?
0: No przede wszystkim tak naprawdę od początku już realizujemy plan treningowy, koryguje naszą technikę, poprawia naszą kondycję i tak dalej. To już to są takie zalety, które możemy gdzieś tam od pierwszych treningów zauważyć, prawda, naszą zmianę.
1: Zanim te pierwsze treningi się rozpoczną, to chyba zaczynamy od takiego wywiadu, nie? Co chcemy osiągnąć i czego klient oczekuje? Tak to wygląda w praktyce?
0: Tak, oczywiście. Myślę, że takim pierwszym spotkaniem, który ja też osobiście stosuję, to jest wywiad. Wypełniamy ankietę, w której mam zawarte wszystkie dane podopiecznego, jak waga, wzrost, cel, kontuzje i tak dalej, które wcześniej mogły mieć miejsce, prawda? W zależności od tego, jak długo podopieczny trenował wcześniej, czy miał jakąś historię ze sportem, czy nie.
1: Czyli pytasz też o takie względy zdrowotne, czy ma predyspozycje i nie ma żadnych przeciwwskazań do treningu? Zlecasz na przykład jakieś dodatkowe badania?
0: Tak. To jest podstawa. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do różnego rodzaju bóli, które występują w różnych miejscach ciała, jak najbardziej trzeba to przebadać i dopiero wtedy możemy na podstawie opinii lekarskiej możemy rozpocząć treningi.
1: I później już sam układasz plan takiemu klientowi? Cały plan treningów tylko na siłowni, czy też w domu ewentualnie?
0: Co do planu treningowego, podchodzę do każdego podopiecznego indywidualnie. Ze względu na to, że każdy ma inne cele, każdy chce osiągnąć zupełnie coś innego, więc jakby podchodzimy bardzo indywidualnie do każdej osoby, która chce trenować.
1: A czy treningi pod okiem trenera personalnego przyspieszają efekty?
0: Myślę, że zdecydowanie. W każdej dziedzinie sportu, na siłowni, w tajskim boksie, to jest taka, myślę, że już od pierwszych treningów widać tą różnicę między trenowaniem na własną rękę, a z trenerem personalnym.
1: A jakim ty jesteś trenerem personalnym? Jakim masz podejście do swojego klienta? Starasz się go motywować w każdej możliwej chwili? Korygujesz ćwiczenia? Masz jakieś swoje indywidualne podejście?
0: Oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, podchodzę bardzo indywidualnie. Staram się nawiązać i dotrzeć do podopiecznego na tyle, ile jestem w stanie, w sensie jakby po właśnie pierwszym wywiadzie, po rozmowie, kiedy wiem, co podopieczny chce osiągnąć, jak najbardziej z mojej strony staram się motywować wszystkich, nie tylko podopiecznych, ale i ludzi w moim gronie gdzieś, którzy gdzieś ta motywacja w dzisiejszych czasach jest ciężka do utrzymania tak naprawdę, ze względu na różne obowiązki i tempo życia, prawda, więc staram się motywować ludzi na każdej płaszczyźnie.
1: No właśnie, bo takie treningi siłowe wymagają też określonego czasu. Ile treningów w tygodniu trzeba poświęcić, żeby te efekty były zadowalające?
0: Wiesz, to jest wszystko kwestią indywidualną, w zależności co trenujemy, jak trenujemy i jak chcemy, co chcemy osiągnąć, prawda? Czy chcemy zwrócić wagę, czy chcemy zwiększyć wagę. Wszystko jest kwestią indywidualną. Myślę, że tak opcjonalnie od 3 do 4 treningów tygodniowo.
1: I te treningi muszą być zawsze takie wyczerpujące, intensywne, czy też obciążenia są stopniowo dobierane, może zmniejszane, zwiększane w zależności od planu treningowego, jak to wygląda?
0: Tak, oczywiście, no w zależności, oczywiście nie możemy zapomnieć też o tym, że jednak ciężkie treningi wyczerpujące bardzo osłabiają organizm, także musimy troszeczkę w planie treningowym

0: musimy zachować jednak troszeczkę takiego, że tak powiem, luzu, w sensie niekoniecznie. Czasem treningi mobilizujące czy motoryczne nie są aż tak bardzo wyczerpujące jak treningi tlenowe, wydolnościowe i tak dalej.
1: Czyli trzeba znaleźć czas na regenerację. Co jest takim najlepszym sposobem na regenerację właśnie po takim treningu siłowym?
0: Dobre jedzenie, przede wszystkim bardzo wartościowe, składniki odżywcze i sen, odpoczynek.
1: Odpowiednia ilość snu jest chyba istotna, nie?
0: Tak.
1: Odgrywa dużą rolę. Ile trzeba spać, żeby właśnie ten organizm mógł się w pełni zregenerować?
0: Myślę, że taki czas snu do takiej pełnej regeneracji to jest około 8 godzin. Około 8 godzin w ciągu doby. Natomiast myślę, że taki minimum około 6.
1: A czy trener personalny też doradza w zakresie żywienia? Co jeść, żeby było dobrze?
0: Jak najbardziej. Myślę, że ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, jak najbardziej może pomóc, może coś podpowiedzieć, może porozmawiać z podopiecznym, tak, indywidualnie. Natomiast myślę, że tym powinna się zająć osoba, dietetyk, ktoś, kto zajmuje się tym na co dzień.
1: A jakie złe nawyki czy stereotypy panują u osób trenujących na siłowni? Jesteś w stanie wymienić jakieś kilka takich nawyków, błędów może osób trenujących, może twoich klientów też?
0: Obserwując ludzi, którzy rozpoczynają treningi na własną rękę lub ci, którzy już trenują dłuższy czas, zauważyłem, że zapominają o podstawowej rozgrzewce tak naprawdę. Co jest kluczowe, co jest bardzo ważne, to jest nieodłączny element naszego treningu. Po pierwsze zapobiega kontuzjom, po drugie zwiększa efekty wydajności, zwiększa efekty treningowe, więc jakby to jest chyba taki problem w dzisiejszych czasach, że ludziom nie chce się robić rozgrzewki, tylko przechodzą bezpośrednio do treningu, prawda?
1: A zauważasz jakieś może błędy techniczne już przy samym wykonywaniu ćwiczeń? Nie wiem, czy to może zła pozycja, złe jakieś takie uniesienie rąk czy i tak dalej, to też to jest widoczne? Wiemy, że na siłowni detale mają znaczenie, prawda?
0: Oczywiście. W każdym ćwiczeniu, każde ćwiczenie tak naprawdę ma swoją technikę. Już tak naprawdę małe błędy potrafią sprawić, że ta efektywność treningu po prostu spada i później trenujemy dość długo, a nie mamy efektów, które są zadowalające dla nas i właśnie przez takie małe błędy możemy jednak tą efektywność i jakość trenowania zmniejszyć.
1: To są takie momenty chyba frustracji, zwątpienia i kiedy ludzie często chcą z tej siłowni zrezygnować, nie widząc u siebie żadnych efektów, po prostu machną ręką i powiedzą, że to nie jest dla nich, tak? I tu jest rola trenera, tak? Żeby tę osobę wesprzeć, podnieść na duchu i jednak nakłonić ją, żeby jednak trenowała dalej, tak?
0: Tak. Myślę, że w takim momencie właśnie osoba, która odpowiednio zmotywuje, która kogoś poprowadzi do tego, żeby właśnie ktoś osiągnął swój cel.
1: Czyli trener personalny to też jest taki trochę psycholog, tak? Trochę wspiera, trochę nastawia mentalnie na wysiłek, ale też na to, że te efekty przyjdą. Napawa takim optymizmem.
0: Myślę, że tak. Uważam, że każdy trener powinien podchodzić w ten sposób, jak mówisz, ale jakby nie chciałbym kwestionować roli wszystkich trenerów personalnych, prawda? Każdy ma indywidualne podejście. Ja osobiście od początku tak naprawdę staram się kogoś wspierać, motywować na tyle, żeby jednak przełamać te pewne bariery motywacyjne i doprowadzić kogoś do wymarzonego celu.
1: Takim nieodłącznym elementem każdego treningu są odżywki. Wiele osób zastanawia się, czy to jest konieczne, czy to już na samym początku trzeba spożywać, czy jednak to jest jako tylko dodatek. Wiele osób pewnie jest też takich, którzy myślą, że po tym będą z kolei mieli same efekty. Jak byś się odniósł do tematu odżywek właśnie?
0: Odżywki to nic innego jak suplement diety, prawda? Który uważam, że każdy z nas przed rozpoczęciem zażywania takiego suplementu powinien skontaktować się z dietetykiem, z kimś, kto jest w stanie personalizować taką dietę do odpowiednią dla każdego człowieka. Musimy zauważyć, że tak naprawdę podczas trenowania nieodłącznym elementem, takim bardzo ważnym, kluczowym wręcz, jest jedzenie. To, co spożywamy, prawda? I tutaj, jeśli jesteśmy w stanie poprzez jedzenie dostarczyć wszystkich wartości odżywczych w posiłku, no to te odżywki, prawda, możemy sobie jakby...
1: A uważasz, że jesteśmy w stanie faktycznie, że człowiek jest w stanie jeść na tyle dużo i wartościowo, żeby uzupełnić te braki ewentualnie tych minerałów, tam witaminy w swoim organizmie?
0: To jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Doskonale wiemy z życia, jak to wygląda. Praca, pogoń, więc właśnie te suplementy tak naprawdę to jest bardzo dobra sprawa, gdzie możemy sobie właśnie zastąpić posiłek, uzupełnić witaminy, minerały dzięki właśnie suplementom, odżywkom, prawda? Tak jak już powiedziałem wcześniej, no jeśli nie dostarczymy wartości odżywczych poprzez posiłek, warto sobie uzupełnić

0: pełnić właśnie posiłek taką odżywką, prawda? Wtedy mamy to dostarczenie do naszego organizmu właśnie w postaci białka, kreatyny, witaminy, różnego rodzaju, więc jak najbardziej, dlaczego nie?
1: I tak zapytam Cię już na sam koniec. Wiemy, że w Kielcach nie brakuje osób chcących trenować, chcących rozpocząć, zwłaszcza na początku roku, w pierwszych tygodniach nowego roku. Jakie są warunki na kieleckich siłowniach? Jakie są warunki do treningu? Jak ocenisz stan w ogóle kieleckich takich siłowni?
0: Przyznam się szczerze, że miałem okazję być na wielu siłowniach w Europie i mogę powiedzieć szczerze i otwarcie, że tak naprawdę nasze siłownie w Kielcach nie odbiegają od tych na zachodzie czy w innych krajach. Bardzo fajne sale, crossfitowe też, prawda? Crossfitowe, siłownie, różnego rodzaju miejsca, w których naprawdę możemy fajnie rozpocząć swoją przygodę sportową i fajnie się rozwijać.
1: To już tak zupełnie na koniec. Jak byś może zachęcił niektórych niezdecydowanych, żeby rozpoczęli treningi siłowe? Co to daje? Jakie efekty też psychologiczne, też fizyczne, też poprawia pewność siebie na pewno, tak? Jak byś się zachęcił? W jakich słowach?
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy sport tak naprawdę buduje w nas charakter, dyscyplinę i samozaparcie, prawda? To jest bardzo fajne i dużo ludzi o tym zapomina lub dużo ludzi jest nieświadomych, tak jakby skupiają się tylko na tym, na budowaniu własnego ciała, ale za tym też idzie właśnie wzmocnienie naszej psychiki, odporności psychicznej, prawda? Rozpoczęcie przygody ze sportem w jakiejkolwiek dyscyplinie buduje w nas nie tylko ciało, ale i umysł, prawda? No nie ma co ukrywać, że jednak po kilku treningach czy po jakimś czasie takiego doświadczenia treningowego, wzmacniamy swój mental, swoją psychikę, prawda? Budujemy charakter, samodyscyplinę i to naprawdę jest to fajne. Polecam. Chciałbym też dodać, że tak naprawdę ludzie powinni mieć świadomość tak naprawdę, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć swojego celu w sporcie w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca, prawda? To jest proces, w którym musimy naprawdę ciężko pracować, musimy się do tego przygotować odpowiednio i konsekwentnie przykładać się do treningów i do odżywiania i dbania o siebie, prawda? To jest taka ciężka droga do tego, żeby osiągnąć cel, ale myślę, że w każdym przypadku jest to do osiągnięcia.
1: Czy uwarunkowania genetyczne mają znaczenie, że jednej osobie przykładowo jest łatwiej coś osiągnąć, szybciej efekty, a drugiej ciężej?
0: Tak, to prawda. Niestety tak. Ci, którzy nie mają tych warunków genetycznych, prawda, co inni, no to niestety tak jest. Jest im ciężej.
1: Czyli nawet osoby, które nie potrafią ćwiczyć, nie mają z tym nic wspólnego, zawsze znajdą trenera personalnego, który podpowie, pokaże.
0: Jasne, oczywiście. Jakby w każdej dziedzinie, już u nas tutaj właśnie też w Kielcach, jak i w Polsce, to wszystko tak fajnie się rozwija z biegiem lat, że my naprawdę jesteśmy na takim fajnym poziomie, jeśli chodzi o sport, o rozwój i myślę, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w każdej dyscyplinie sportu.
1: Trener personalny jednej z kieleckich siłowni, Piotr Bodzioch, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Gościem w studiu Radia SK Kielce jest pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chówców pracy w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
1: Tak właściwie stacjonujących w Kielcach, no bo to komenda wojewódzka, obszar dosyć szeroki. Ochotnicze chówce pracy to pewnie nazwa, która wielu się jakoś tam kojarzy, ale niektórym może gdzieś ta pamięć zgasła, albo niektórzy w ogóle nie słyszeli. Może tym ostatnim najbardziej, niech pan przybliży. Czym są ochotnicze chówce pracy?
2: Ochotnicze chówce pracy to taka agencja rządowa, to jest część administracji rządowej, która ma na celu wspieranie młodzieży na rynku pracy, w obszarze praktycznej nauki zawodu, ale także w obszarze pewnej pomocy materialno-bytowej, socjalnej, w szczególności dla młodzieży, która pochodzi z trudnych środowisk. Z trudnych rodzin i tutaj to jest nasza taka główna grupa docelowa. Tak można powiedzieć w skrócie, że poprzez taką pracę i dodatkowe wychowanie wyciągamy młodzież z trudnych środowisk i dzięki tym działaniom aktywizującym pomagamy im wejść w dorosłe życie.
1: Na wstępie przybliżając strukturę, no bo tak jak wspomniałem, to komenda wojewódzka, strukturalnie jak to wygląda? Tak to województwo i te ochotnicze chówce tutaj w porównaniu też do całej Polski.
2: Tak, w każdym województwie są komendy wojewódzkie, podlegają pod komendanta głównego Jerzego Budzyna. Tu jeśli chodzi o Świętokrzyską Komendę Wojewódzką, to pod nią mieścimy się na Jęcach Gdańskiej 84 i podlegają pod nie kilka jednostek. To są te chówce pracy w kilku powiatach. Mówimy tutaj o Sandomierzu, o Końskich, o Skarżysku Kamiennej między innymi i do tego mamy jednostki, które są, to są internaty, ośrodki wsparcia i wychowania, tak, OSIWy, w których są internaty, w których są młodzież, która jest stacjonarnie, śpi, dojeżdża ze swoich domów w ciągu tygodnia, poniedziałek, piątek jest, przebywa w internatach, czasami też na weekendy i też ma tam pełne wyżywienie, ale też jednocześnie uczęszcza do szkół branżowych, bo to szkoły branżowe, czyli dawne szkoły zawodowe. To jest ta nasza grupa docelowa. My im pomagamy, my ich kształcimy też w zawodach. Między innymi tutaj te nasze najpopularniejsze zawody to kucharz, mechanik samochodowy, cukiernik, fryzjer. To są zawody, w których my ich szkolimy i albo na zewnętrznej infrastrukturze, albo tak jak w przypadku Starachowic mamy własne zaplecze warsztatowe. Więc jest oprócz tego mamy też 2700 pracowników takich młodocianych, którzy też mają wynagrodzenia z tytułu tego, że pracują jako młodociani. No i naszą grupą docelową dotychczas była grupa 15-18, to taka nasza główna grupa docelowa, ale teraz ta nowa ustawa, która weszła od 1 czerwca, trochę ją rozszerza, bo też współpracowaliśmy z absolwentami, ale taką grupą docelową w ogóle tych działań na rynku pracy to będzie 16-30.
1: Czyli naprawdę spora grupa, tak. Też jak pan wspominał o tych zawodach, które są takie najbardziej popularne, to też takie bardziej rzeczy praktyczne niż teoretyczne, można by powiedzieć, których chyba na rynku trochę brakuje.
2: Zdecydowanie. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na po prostu na ręce do pracy, na też zawody rzemieślnicze, ale też zawody, gdzie jest duży deficyt. Mówimy między innymi właśnie o tej branży motoryzacyjnej. Ostatnio, mówiąc motopiknik, też w Cedzynie, wspólnie z firmą Auto Adamczak, pokazywaliśmy, jak łatwo można dostać pracę. Wystarczy, że się w pewnym momencie swojego życia, wybierając szkołę branżową, ukierunkuje już pod pewne zawody, które są bardzo deficytowe na rynku. My tam promowaliśmy to, żeby młodzież wybierała nie tyle mechanika, co lakiernika. Lakiernik, blacharz, lakiernik to są zawody, które w momencie, kiedy się uzyskuje kwalifikacje, jest automatyczne zatrudnienie, bo jest tak duży deficyt na rynku takich zawodów, że naprawdę nie trzeba kończyć 5-letnich studiów czy 3-letnich studiów, żeby szukać pracy, bo młodzież tuż po szkole branżowej jest absolutnie pożądana w tym momencie przez pracodawców i liczy się ta praktyczna praktyka, to, że co umie już robić, a dzięki temu, że nasza młodzież może już podczas szkoły, tej swojej przygody szkolnej, jednocześnie dodatkowo się szkolić i odbywać i pracować, będąc młodocianym, to też pokazuje, że po odbywaniu tych działań w ochotniczych chówcach pracy, to pracodawcy mają gotowych pracowników, którzy płynnie wchodzą na pełne zatrudnienie.
1: No i to też trochę przełamuje taki może społeczny pogląd o tym, że to takie wykształcenie zawodowe jest jakby trochę gorsze.
2: Tak, jeszcze dużo jest stereotypów na temat tego wykształcenia po szkole branżowej, wykształcenia zawodowego. Przyjęło się, że zwykle do tych szkół zawodowych to trafiały osoby, które się nie dostawały do techników czy liceów, ale prawda jest taka, że pracodawcy na co patrzą zupełnie odwrotnie, tak? To dzisiaj najtrudniej znaleźć pracę magistrom po humanistycznych kierunkach, a o wiele, wiele łatwiej znaleźć tą pracę osobom, które już po prostu umieją coś zrobić, bo dzisiaj dla pracodawców nie jest najważniejszy papier. Papier oczywiście trzeba mieć, czy jest się to inżynier, czy magister, czy lekarz medycyny i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo to zawsze wyższe kwalifikacje.
2: To są wyższe kwalifikacje, które są potrzebne, bo też zdobywamy też pewne kompetencje społeczne na studiach, ale też w szkole średniej, które są nam potrzebne w pracy, też w pracy z ludźmi, ale pracodawcy mówią, ja potrzebuję kogoś, kto przyjdzie, który mi wymieni koło, pomaluje blachę w samochodzie, zrobi tort w cukierni, czy będzie szefem kuchni, bo restauracje cały czas tam jest olbrzymia też rotacja, jeśli chodzi o kucharzy i szefów kuchni w restauracjach i oni potrzebują rąk do pracy tu i teraz. Tak samo fryzjerzy, tak, i zakłady fryzjerskie. Naprawdę jest duże zapotrzebowanie. Proszę powiedzieć, że to są takie zawody, które, można powiedzieć, się mogą nigdy nie skończyć, tak, bo włosy zawsze będą rosnąć.
1: To z pewnością. No i też zawsze tak trochę inaczej, nie? Jak przy takich praktycznych zawodach człowiek dołoży rękę jednak, a nie wykonuje się ich tak w 100% maszynowo.
2: Zdecydowanie, znaczy to jeszcze chyba nie ma, chociaż przy tej sztucznej inteligencji jest coraz większa automatyzacja też, ale nawet jak jest automatyzacja, to ktoś musi to nadzorować, ktoś musi to programować, ktoś musi nad tym czuwać, tak? Wszystkiego też na tą chwilę komputery za nas nie zrobią i jest naprawdę też pewien, myślę, pewna tęsknota i pewien taki trend wracania do tych szewców, do tych kaletników, do tych fryzjerów takich tradycyjnych. Gdzieś trochę sentymentu, ale trochę jest już część społeczeństwa, która odchodzi od tego mainstreamu, a też wraca do takich trendów, żeby jednak zrobić coś ręcznie i że jest to często też wykonane z większą jakością niż przez automaty.
1: Już nie taka praca, że praca, tylko takie bardziej rzemiosło.
2: Dokładnie, tak, zdecydowanie, ale to jest kwestia tylko rzemiosła. My też naprawdę podnosimy kompetencje różne naszych uczestników, ale nie tylko, bo też w pewną otwartą

0: Mamy szkolenia dodatkowe, tak, które są między innymi przykład z pilotażu dronów powietrznych czy podwodnych, z wielu innych kompetencji, które przydają się jako też dodatkowe atuty przy znajdywaniu pracy. Ważna rzecz, żeby młodzież też patrzyła dosyć szeroko, nie zamykała się w jednej linii, że będę tylko mechanikiem i tak dalej, ale jeśli mamy dodatkowe kompetencje, to w firmach możemy też czasami pełnić dodatkowe funkcje, tak? Mamy smykałkę do robienia zdjęć czy latania dronem, to może nas pracodawca dodatkową pracę, dodatkowe obowiązki, dodatkowe wynagrodzenie za to, że robimy coś więcej niż tylko to w naszym stanowisku. Tu warto też podkreślić, że mamy dużo projektów międzynarodowych, projektów unijnych z programu Erasmus czy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu nasza młodzież na przykład też często wyjeżdża za granicę. Ostatnio w Czechach byli, teraz do Niemiec wyjeżdżają na przykład w tą niedzielę i tam uczą się też języka, ale też często mają praktyki już w zakładach pracy na zewnątrz. Dłuższe czy krótsze, ale to już to pokazuje i nie tylko zaznajmiają się z nową kulturą, ale też pokazują inną organizację pracy i poszerzają horyzonty. A z racji tego, że nasza młodzież też czasami jest z tych trudniejszych rodzin, czasami też, mówiąc krótko, biedniejszych, to dla niektórych dzieciaków to jest naprawdę pierwszy wyjazd zagraniczny, czy pierwsza okazja, żeby w ogóle zwiedzić świat.
1: Tak właśnie chciałem też zapytać o te takie programy, no bo właśnie mówimy o tym takim wsparciu, o poszerzaniu kompetencji, czy w ogóle przyuczaniu do zawodu. Tak u samych podstaw, jak wygląda takie wsparcie oferowane przez OHP? W momencie, w którym przychodzi jakaś młoda osoba do takiego OHP, jest zgłoszona, i co tak naprawdę od samego początku w tym procesie wsparcia się dzieje?
0: W tym procesie wsparcia jest diagnoza potrzeb dziecka, czy już młodzieńca, żeby sprawdzić, no, w jakim kierunku on się w ogóle w takiej szkoły chodzi, w jakim kierunku się kształci, jeśli już się kształci. I jest przypisywana osoba do wychowawcy, do pewnego wychowawcy, który jakby sprawuje nad nim opiekę. Mamy też wsparcie pedagogiczne, wsparcie psychologiczne dla takiej młodzieży. I oczywiście po tych diagnozie indywidualnej kierowany jest na pewne kursy, w których może uczestniczyć u nas w ochotniczych hufcach pracy. No i oczywiście też, jeśli chodzi o osoby, które na przykład dojeżdżają z mniejszych miast, czy z mniejszych miasteczek, ze wsi do miasta, też może skorzystać z tego wsparcia w postaci szkolenia w internacie, co też jest dużą pomocą, bo taka osoba nie musi, no nie wiem, no już codziennie dojeżdżać, nie traci czasu na dojazdy, a dodatkowo też oczywiście nie płaci za te dojazdy, tak? Więc no, jest to wsparcie, które my też oferujemy jako ochotnicy hufcy pracy. No i potem, zgodnie z taką indywidualną ścieżką, może uczestniczyć i między innymi przygotowywać się do kwalifikacji swoich zawodowych i zdać na koniec też egzaminy, tak jak na przykład w Starachowicach ostatnio w naszych warsztatach, albo uczestniczyć w różnego rodzaju innych aktywnościach, jak między innymi konkursy wojewódzkie z zakresu kucharstwa, ale też sportu, ale też my sukcesy, bo nasza komenda wojewódzka zdobyła 2 razy trzecie miejsca w zawodach sportowych, ale też strzeleckich, więc mamy też pewne kółka zainteresowań, tak jak w Kielcach mamy kółko, taką grupę strzelecką, która też regularnie z komendantem z Kielc ćwiczy swój zawód i to przynosi efekty, bo reprezentują nas na zewnątrz i już ostatnio jedna z naszych uczestniczek też wygrała taki zawód.
1: Czyli też taka dodatkowa kompetencja,
0: tak,
1: można powiedzieć, bo to takie poszerzanie horyzontu.
0: I poszerzanie horyzontu nie jest tylko młodzież, bo ochotnicze hufce pracy też bardzo współpracują z przedsiębiorcami i tutaj ogromnym jakby nie tylko budżetowym, ale też takim organizacyjną u nas rzeczą jest to, że zgłaszają się i obsługujemy pracodawców, którzy zgłaszają się o refundację wypłat właśnie za zatrudnienie młodocianych, czyli w samym zeszłym roku to było 22 miliony złotych, które my przedsiębiorcom z naszego regionu wypłaciliśmy za zatrudnianie młodocianych w pracy. I dzięki temu przedsiębiorca ma pracownika, my go mu refundujemy, a jednocześnie szkolimy bardzo młode kadry, które tak naprawdę w wieku 18 lat już mają staż pracy, który może się ubiegać o inne wyższe stanowiska.
1: Taka obopólna korzyść.
0: Zdecydowanie, tak. I zachęcamy wszystkich pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać młodocianych, do kontaktu z Komendą Wojewódzką i nasz wykwalifikowany zespół na pewno pomoże krok po kroku, w jaki sposób ubiegać się o taką refundację za zatrudnienie młodych osób.
1: Właśnie, ale takim największym problemem, czy może nawet nie problemem, ale taką główną materią tego wszystkiego jest to, że potrzebni są ludzie i z jednej i z drugiej strony, i ci zainteresowani, czy młodzi, czy nieco starsi, chętni też do tej pracy, i z drugiej strony pracodawcy. Jak w obecnych czasach, może w porównaniu do poprzednich lat, wygląda popularność z jednej i z drugiej strony OHP?
0: Popularność nie spada, co do zasady nie spada. Mamy tylko takie wyzwanie związane z demografią, która rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w szczególności u nas w regionie jest dosyć nieubłagana, jeśli chodzi o te statystyki. No mamy taką sytuację, że jesteśmy najbardziej starzejącym się regionem, no i tych dzieci ileś lat temu już przestało się urodzić tyle, ile chcielibyśmy, żeby się urodziło, i to też ma dzisiaj wpływ już na statystyki, na

0: takich rzeczywiście kiedyś, gdzie były 3, 4, 5 klas, dzisiaj na przykład jest 1 czy 2, tak? I to też ma wpływ na naszą, też na nasze statystyki rekrutacyjne. Też tym bardziej, że teraz będziemy obsługiwać, że odchodzi nas to podwójny rocznik, który gdzieś już kiedyś tam przez tą reorganizację szkół był, więc to jest na pewno jakieś wyzwanie, ale naprawdę zachęcam wszystkie młode osoby, że naprawdę warto się do nas zgłosić, bo czasami nawet myślę, że młodzież nie wie i to dobrze, że o tym mówimy dzisiaj. Też dziękuję za zaproszenie, że tej ochotniczej chustce pracy są i jak duże wsparcie oferują.
1: To już tak na sam koniec, tak przechodzimy sobie płynnie też w tej linii czasu, no to została nam tylko przyszłość tak naprawdę do omówienia, czyli jakieś bieżące plany, wyzwania może na najbliższy czas, jakie stoją przed Komendą Wojewódzką OHP?
0: Jasne. Na pewno przed nami dostosowanie się prawnie do ustawy, która od 1 czerwca weszła, o nowych, która nie tylko nas dotyczy, ale też urzędów pracy i wielu innych działań i do tego będziemy dopasowywać też działania i pewne zmiany strukturalne, ale co do samej wsparcia merytorycznego i młodzieży, no to tak, mamy teraz zakończenie roku szkoleniowego w Pińczowie w przyszłym tygodniu, na którym będziemy podsumowywać to, co się udało zrobić, ale też młodzież z naszych chówców pracy między innymi też weźmie udział w spływie kajakowym, żeby też oprócz tego pożytecznego, czyli tych właśnie podsumowań tych szkoleń, co się udało zrobić i tak dalej, można też będzie mogła uczestniczyć w takich integracjach, które też są bardzo potrzebne, bo też spajają młodzież ze sobą, ale też przed nami dużo szkoleń zawodowych, no i te wyjazdy zagraniczne i myślę, że to też jest taka rzecz, która jest fajna na wakacje, żeby trochę zjeździć świat, ale też zobaczyć, jak gdzie indziej się pracuje. No i mamy też taką akcję ogólnopolską Lata z Radiem, tak swoją drogą, ale to już w różnych miastach, przy może w przyszłości także w Kielcach, więc dużo będzie takich plenerowych spotkań związanych z ochotniczymi chłopcami pracy.
1: Tak naprawdę słowem końca w pigułce, gdyby ktoś, zarówno chętna do pracy młodzież, jak i przedsiębiorcy chętni do współpracy, chcieli się do OHP zgłosić, jak to zrobić?
0: Zapraszamy na stronę internetową ohp.pl, zakładkę Świętokrzyskiej Komendy, tam jest kontakt do nas, albo do naszych biur. Jeśli chodzi o młodzież, to może też się zgłaszać bezpośrednio do chłopców pracy w Kielcach przy ulicy Kościuszki, a także w innych ośrodkach. Cały spis jest na stronie internetowej. Też z takich planów na najbliższe miesiące to też rozszerzamy działalność i chcemy otworzyć nowy chłopiec pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugie co do wielkości miasto i tutaj działamy, żeby też, jestem po pewnych wstępnych rozmowach i taki chłopiec będziemy tworzyć. Tam też jest dużo młodzieży, która może być zainteresowana wsparciem ochotniczych chłopców pracy, więc rozwijamy się i zapraszamy wszystkich do współpracy.
1: Że z jednej strony warto wyczekiwać kolejnych inicjatyw, z drugiej strony warto działać. Moim i Państwa gościem był dziś pan Michał Piasecki, komendant wojewódzki ochotniczych chłopców pracy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
2: Czym jest wolontariat i jak zostać wolontariuszem? O tym opowiada Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A będziemy mówić o działalności Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Czym jest w ogóle Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach?
4: Jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które działa w Kielcach od 19 lat. Naszą działalność możemy podzielić na takie trzy najważniejsze elementy. Pierwsza z nich to jest wolontariat lokalny, druga to jest wolontariat i działalność międzynarodowa, a trzecia to są aktywności, które nazywamy potocznie strefą młodych, więc wszyscy, którzy młodzi są i czują się młodo, znajdą u nas szereg aktywności, które mogą się na co dzień włączać.
3: To może omówmy pokrótce właśnie te działania.
4: Wolontariat lokalny

więc jesteśmy miejscem, do którego organizacje, które mogą korzystać z pracy wolontariuszy, odzywają się po to, abyśmy my mogli pośredniczyć w znalezieniu ochotników działających społecznie. No i właśnie z drugiej strony,

organizujemy szereg spotkań, szkoleń, akcji wolontariackich, do których można się włączać i beneficjentami tych darmowych przedsięwzięć będą właśnie młodzi ludzie,

społecznościowe, szczególnie polecamy naszego Facebooka, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, bo tam są wszystkie informacje o działalności naszej, międzynarodowej i lokalnej również. Oprócz tego z takich sztandarowych rzeczy, które robimy, to oczywiście od wielu lat jesteśmy też sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc wszyscy ci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami w OŚP-u, mogą do nas się zgłaszać już tak naprawdę od listopada. Z taką uważnością, że miejsca wyczerpują się na początku grudnia, więc tutaj prosimy o to, aby ten listopad potraktować bardzo poważnie i wówczas

odpoczynków, która jest datą ruchomą. Zazwyczaj dzieje się na przełomie marca i kwietnia i w ramach tej akcji sieciujemy się z organizacjami z całej Polski po to, aby celebrować ten dzień i zachęcać naszą społeczność lokalną, bardzo szeroko, zresztą też

którzy mogą i chcą pomagać. Więc tutaj nasze działania lokalne też są bardzo, bardzo szerokie. Jesteśmy też punktem, do którego można się udać, jeżeli chce się zorganizować akcje charytatywne, działania społeczne. Można się do nas zgłosić, jeżeli chce się pomagać choćby przy

0: A też jest, prowadzicie Państwo działania międzynarodowe.
1: Tak, jak najbardziej. Od 2011 roku gościmy wolontariuszy europejskich, wtedy w ramach wolontariatu europejskiego, teraz w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Mamy docelowo, myślę, że już od listopada, mieć grupę 35 młodych ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia z Europy i krajów, które mogą wziąć udział w tym programie, m.in. z Turcji czy z Ukrainy. W związku z czym nasi wolontariusze zagraniczni przyjeżdżają do nas na okres od pół roku wzwyż, muszą zamknąć się w 12 miesiącach i pracują w kieleckich szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury.
0: I co na przykład tam robią?
1: Prowadzą zajęcia kreatywne metodami edukacji poza i nieformalnej, które mają na celu podnosić kompetencje językowe młodzieży i dzieci.
0: A jak zostać wolontariuszem?

0: serdecznie zapraszamy, do których również szukamy wolontariuszy. Jakby chociaż zostanie mejtem, czyli takim przyjacielem wolontariusza zagranicznego, który będzie w stanie stanowić tą pierwszą pomoc w kontakcie z naszym krajem, wskazać, z czego warto skorzystać w Kielcach, nieco opowiedzieć o naszej kulturze i pomóc mu zaklimatyzować się w bardzo często w pierwszym kraju za granicą, w jakim ci młodzi ludzie do nas przyjeżdżają na wolontariat.
1: A czy są jakieś ograniczenia wiekowe? W jakim wieku macie Państwo wolontariuszy?
0: Do nas głównie zgłasza się młodzież od 13 roku życia wzwyż i tutaj absolutnie nie mamy limitu, więc tak naprawdę może przyjść do nas każdy. Mamy w swoich zasobach wolontariuszy osoby właśnie 13, 15, 20-letnie, 20-kilkoletnie, ale zdarzają się również seniorzy, którzy chcą kreatywnie wykorzystać swój wolny czas i bardzo często właśnie wspomagają dzieci i młodzież w procesie nauczania.
1: A jaka jest w ogóle idea Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach?
0: Naszą misją jest pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do tego, aby działać bardzo horyzontalnie, więc zachęcamy do tego, aby angażować się w życie społeczne, aby być też świadomymi obywatelami.

bardzo często doświadczenie, o którym, którego nie da się zdobyć poprzez inną formę działania. Oprócz tych naszych działań międzynarodowych, czyli goszczenia tych wolontariuszy, my również wysyłamy na wolontariat zagranicznych młodzież z Polski, nie tylko z naszego regionu świętokrzyskiego, ale też

0: Kielcach, ponieważ też to społeczeństwo się zmienia. Mamy też coraz to nowe wyzwania, więc staramy się poprzez naszą działalność lokalną, międzynarodową na nie odpowiadać.
1: Powiedziała Pani, że prowadzicie dużo projektów, macie dużo tych projektów międzynarodowych. Jakie to są projekty na przykład?
0: Są to projekty dotyczące

nie zawsze młodzi ludzie dostają odpowiedzi na te pytania, które zadają i nie zawsze wystarcza odpowiednia ilość czasu na to, aby przekazać im to, czym jest Europarlament, Unia Europejska, Komisja Europejska i tak dalej. W związku z czym ten projekt miał na celu najpierw wyjaśnienie, dlaczego to jest istotne pójść na te wybory, czym są te instytucje, a następnie zachęcić do tego, aby ci ludzie poszli do urn. Jak wskazują też wyniki, młodzi ludzie nie często tak jakby mogli korzystają ze swojego czynnego prawa wyborczego, więc jest to obserwacja na poziomie międzynarodowym, bo to też nie dzieje się tylko w Polsce, tylko

młodzieżowej, która działa się w jednym z podkieleckich miast, na którą przyjechało 30 młodych osób z całej Europy, ale także z Gruzji, która miała na celu wskazanie na możliwości wykorzystania elementów, które zazwyczaj traktujemy jako odpady, do tego, aby móc stworzyć z nich coś nowego. Więc główny nurt tutaj była świadomość

Organizujemy wymiany tutaj w Polsce, ale również wysyłamy na wymiany zagraniczne. Obecnie jesteśmy w procesie rekrutacji na wymianę wrześniową w Rumunii, a za nami wymiany w Hiszpanii, właśnie też już dwie, lipcowa i sierpniowa, gdzie są zakończone rekrutacje we wspomnianej już przeze mnie Rumunii, więc jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w takim krótkim wyjeździe zagranicznym, około tygodniowym, aby nabyć wiedzę i kompetencji bardzo w szczególnym zakresie, bo te wymiany są tematyczne, to powinien udać się do nas porozmawiać o tym, jakie są jego oczekiwania i być może będziemy w stanie odpowiedzieć na takie potrzeby i taką młodą osobę.

0: co najmniej 18-letnią dać jej szansę na taki wyjazd zagraniczny.
1: A duża jest ta wasza społeczność? Dużo osób jest wolontariuszami w Kielcach?

0: związku z czym myślę, że tak, natomiast tych rąk na pokładzie jest zawsze mniej niż potrzeb, które są bardzo duże, więc zapraszam każdego, kto znajduje czas i jest zmotywowany tym, aby chcieć pomagać i też dzięki tej pomocy móc się rozwijać do tego, aby zasilił nasze grono, dlatego, że jesteśmy bardzo otwarci też na nowe osoby. Szczególnie mam nadzieję, że ten apetyt dotrze do osób, które uczęszczają do szkół średnich, bo ponieważ dzięki możliwości udziału w tych naszych działaniach międzynarodowych jest to dla nich bardzo duża niejednokrotnie pomoc w tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę robić jako osoba dorosła w przyszłości. Bardzo często też wolontariusze, z którymi współpracujemy lokalnie, po zakończonej maturze na przykład udają się na roczny wolontariat za granicę, bo jeszcze nie wiedzą, czy chcą iść na studia, a jeżeli chcą, to na jaki kierunek. Więc dają sobie jeszcze rok na takie działania w praktyce za granicą, gdzie też ich kompetencje językowe znacznie wzrastają, aby odpowiedzieć sobie na te pytania, kim chcę być w przyszłości.
1: A jeśli chodzi o Kielce, to z jakimi instytucjami współpracujecie Państwo?
0: Mamy stałe partnerstwo z diecezjalnym

Koniskiem w nowinach z wolną strefą seniora na Żeromskiego, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Poszerzamy też nasze grono partnerów cały czas, również uwzględniając potrzeby, które widzimy, na przykład związane ze zdrowiem psychicznym, więc tutaj

0: więc staramy się być tutaj też otwarci. Zachęcam organizacje, które chciałyby skorzystać z naszego pakietu wsparcia do tego, aby zgłaszały się bezpośrednio już do nas.
1: Serdecznie zachęcamy do tego różne instytucje, ale też osoby, które nas słuchają, chciałyby zostać wolontariuszami. Oczywiście zapraszamy w środę, tak?
0: Tak, tak jest. We środę, w wakacje, godzina 16, w roku szkolnym 16:30.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była pani Magdalena Lis, wiceprezes zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Od dziecka interesuje się modą. Obecnie prowadzi serię Jak się noszą Kielce na TikToku i Instagramie. Olga Perczak-Buda pokazuje w ten sposób, że Kielczanki potrafią być modne.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie i TikToku i zresztą działa szeroko w social mediach. Cześć Olga.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Chciałabym, żebyśmy poznali Cię trochę bliżej. Skąd w ogóle pochodzisz? Jesteś Kielczanką?
4: Tak, jestem Kielczanką, urodziłam się w Kielcach i tak naprawdę tutaj większość swojego życia spędziłam. Miałam krótki epizod na studiach w Warszawie, natomiast zdecydowałam się też wrócić do Kielc, dlatego że jest to moje miasto rodzinne i ja się tutaj po prostu czuję jak ryba w wodzie.
1: Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie modą?
4: Chyba od dziecka. No to też jest bardzo związane z tym, że moja mama uwielbia ubrania, uwielbia się stylizować i to też gdzieś tam u mnie się mocno zakorzeniło właśnie przez mamę, przez moją ciocię zresztą, bo wychowywałam się głównie wśród kobiet w domu. Zdecydowanie żeńska część była dominatorami. Natomiast myślę, że właśnie to tak z czasem u mnie coraz bardziej się rozwijało. Ja też zawsze wyrażałam się właśnie przez ubrania. Ja pamiętam jak w szkole, w liceum chciałam być taką indywidualistką, szukałam swojego stylu. Niekoniecznie zawsze nauczyciele to lubili, więc miałam czasem z tym problemy, jak wyglądam w szkole. Natomiast tak jak mówię, no to cały czas rozwija się we mnie, to jest taka pasja, no to jest po prostu rzecz, która sprawia mi niesamowite szczęście w moim życiu.
1: Przed nagraniem zdradziłaś, że bardzo lubisz nosić marynarki, a ogólnie tak. Jak byś opisała też ten swój styl?
4: Myślę, że w tym roku on mocno się

0: Wzrost jest dosyć spory.
1: Tak.
0: A jak myślisz, jak osiągnąć ten sukces w social mediach? Czy to jest tak, że... Bo jak podglądałam ciebie, to u ciebie też widać takie wysokie poczucie estetyki, nie tylko to, jak ty wyglądasz, ale te zdjęcia, to wszystko jest utrzymane w takim fajnym klimacie, tonie. Bardzo to widać na pierwszy rzut oka, nawet kolorystyka.
1: Dziękuję przede wszystkim. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą w social mediach to jest dawanie wartości ludziom. I to zawsze, to obecnych czasach przekłada się, powiedzmy, że na sukces właśnie na Instagramie czy na TikToku, kiedy my nie tylko wrzucamy właśnie ładne zdjęcia, ładne filmiki, ładnie zmontowane rolki pod super piosenkę, tylko teraz ludzie szukają czegoś, wartości. Więc ja myślę, że właśnie ostatnio przez ten miesiąc cały mój profil zmienił się mocno i to, jaki content publikuję. I właśnie to bardzo fajny odbiór wywiera u ludzi, dlatego że widzą po prostu, że można ubierać się fajnie, stylowo i budżetowo.
0: A czy myślisz, że teraz w ogóle możemy mówić o takiej rzeczy jak moda? Czy coś jest modne, niemodne? Czy to teraz się troszeczkę tak zaciera, że tak naprawdę możemy nosić wszystko, tylko odpowiednio dobrane, odpowiednio skomponowane i jest fajnie?
1: Tak, dokładnie, ale jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mody, trendów i tego, co jest modne, no to jesteśmy na chwilę obecną, ja przynajmniej tak to widzę, kiedy przeglądam Instagrama innych twórczyń modowych, czy wchodzę na Pinteresta, bo uwielbiam szukać swoich inspiracji dla siebie na Pintereście. Widzę, że właśnie moda bardzo powraca. To, co było modne w roku 2000, jest teraz znowu modne. To jest po prostu niesamowite, a najbardziej w tym wszystkim mi się podoba to, że pomimo, że są trendy, które się mocno wyznaczają na wybiegach w zależności od sezonu, to my już nie idziemy ślepo w tych trendach. One oczywiście gdzieś tam zawsze z tyłu głowy je mamy, ale patrząc na Kielczanki, tutaj się odniosę, że każdy ma swój styl mimo wszystko i właśnie posiadając swój styl, każda kobieta gdzieś jest w stanie przemycić ten trend, coś, co jest teraz modne, no i to jest super. Tak uważam.
0: Ja dziękuję dzisiaj serdecznie za rozmowę. Gratuluję oczywiście wszystkich obserwujących i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Przypomnę, że moim gościem była dziś Olga Perczak-Buda, która prowadzi serię Jak się noszą Kielce na Instagramie, TikToku, ale też, tak jak opowiedziała, przed sobą ma inne wyzwania, inne serie, także zapraszamy do obserwowania. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję pięknie.
2: Profilaktyka onkologiczna odgrywa szczególną rolę w kontekście chorób nowotworowych. W tym miejscu warto przywołać również pojęcie czujności onkologicznej, która wyraża się znajomością potencjalnych symptomów choroby oraz pilnym kontaktem z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
0: Magdalena Nowak, witam. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik zakładu profilaktyki onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A porozmawiamy dzisiaj o profilaktyce onkologicznej. Zacznijmy, panie doktorze, od raka piersi. Co to jest rak piersi i jak on powstaje?
3: Rak piersi jest to niekontrolowane, tak jak każdy proces nowotworowy, jest to niekontrolowane namnażanie się komórek wywodzących się z gruczołu piersiowego, albo to ze zrasików, albo z przewodów, czyli albo z elementów, które w trakcie karmienia piersią wytwarzają mleko, albo z przewodów, czyli z tych elementów, które to mleko potem przez brodawkę sutkową wyprowadzają.

0: i niestety jest to najczęściej występująca choroba nowotworowa u kobiet.
1: A jakie są objawy tego nowotworu?
0: Czy objawy, które może sobie u siebie pacjentka zauważyć, wybadać, są to objawy dosyć późne. Znaczy, jeżeli pacjentka regularnie sobie bada piersi, jest w stanie sobie wygryć zmianę około centymetrowej wielkości, takimi innymi objawami poza wyczuwalnym guzkiem może być tak zwany objaw skórki pomarańczowej, czyli taka obrzęknięta skóra w pewnym fragmencie piersi zaczyna

0: Zwinienie, piersi, zaciągnięcie skóry, takie bliznowate, może być krwiste wycie przez glodawkę słupkową. Tych objawów jest asymetria piersi, więc tych objawów jest kilka, natomiast te objawy już wynikają z dosyć dużej masy guza, w związku z tym są to objawy dosyć późnego raka piersi.
1: A co zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: No tutaj na pewno taką główną grupą, na którą mamy, znaczy nie mamy wpływu, ale możemy te pacjentki wyodrębnić, są osoby, które są obciążone genetycznie. Co prawda ta grupa to osób, u których na podłożu genetycznym powstaje rak piersi, to jest około 15%, natomiast wszystkie panie, które wśród swoich bliskich mają

0: mężczyzn. To wtedy zapraszamy do poradni genetycznej. Te osoby są kwalifikowane do badania genetycznego i w momencie, kiedy to badanie genetyczne pokazałoby, że ta osoba należy do grupy osób obciążonych genetycznie, no to, to wtedy takie panie i panowie też podlegają ścisłej obserwacji i są wytyczne odpowiednie do postępowania z osobami obciążonymi genetycznie. Natomiast pozostałe osoby, no to niestety choroby cywilizacyjne, czyli otyłość, nadciśnienie, niskarodność, czyli urodzenie niewielkiej ilości dzieci, krótki okres karmienia lub niekarmienie piersią, to są takie najczęstsze przyczyny, czynniki ryzyka, aczkolwiek zdarzają się przypadki raka piersi u pacjentek szczupłych bez nadciśnienia, które rodziły trójkę czy czwórkę dzieci.
1: Powiedział Pan o karmieniu piersią. Czy prawdą jest, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Dokładnie tak. To w zależności od źródeł jest to nawet w procentach ujęte, ale im kobieta, tak powiem, częściej, im więcej razy była w ciąży i im częściej karmiła piersią, tym to ryzyko raka piersi spada.
1: Proszę powiedzieć o badaniach profilaktycznych, które mogą nas ustrzec przed tym nowotworem lub wcześniej wykryć go.
0: Jeżeli chodzi o raka piersi, to w tej chwili program profilaktyczny opiera się na wykonywaniu mammografii. Mammografię proponujemy paniom w wieku 45 do 74 roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficzne.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może.
0: Tego roku życia, przy czym program obejmuje panie rocznikowo, czyli w tej chwili badamy panie od rocznika 1979 i starsze do 74 roku życia i badanie to polega na wykonywaniu co 2 lata badania mammograficzne.
1: A proszę powiedzieć, bo też możemy same badać sobie piersi, w radiu ciężko to może.

0: wszystkie praktycznie są wykonane poprawnie. Ważne jest, żeby to wykonywać regularnie i u pań miesiączkujących proponujemy, żeby to robić na przykład po miesiące, wtedy te piersi są najmniej obrzęknięte, najmniej obrzmiałe, najlepsze do badania. Jeżeli chodzi o panie niemiesiączkujące, to proponujemy, żeby to robić w jakimś stałym dniu miesiąca, w pierwszego dnia każdego miesiąca. Wykonujemy to w pozycji stojącej, najlepiej sobie obejrzeć. Zaczynamy jak zawsze od oglądania, czyli sprawdzamy, czy te piersi są równe, czy są symetryczne. Podnosimy ręce do góry, patrzymy, czy nie pojawiają się jakieś zaciągnięcia na skórze. Czasami jest tak, że to zaciągnięcie jest niewidoczne, dopiero po uniesieniu rąk do góry pojawia się takie zaciągnięcie na skórze. Delikatnie uciskamy na brodawkę, patrzymy, czy nie wydobywa się z niej jakaś treść. Często u pacjentek, które karmiły piersią, wydobywa się jakaś treść. Najbardziej niepokoi nas, jeżeli ta treść jest albo krwista, albo podejrzewamy, że jest tam domieszka krwi, to wtedy niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarskiej. Następnym etapem samobadania piersi jest takie kulistymi ruchami dotykanie tej piersi, lekko uciskając ją i sprawdzanie, czy nie wyczuwamy tam jakichś nieprawidłowości. Samobadanie piersi ma to do siebie, że jest to taka czynność, która polega na samouczeniu się, bo za pierwszym razem pacjentkom wydaje się, że te piersi składają się z samych guzków, ale w momencie, kiedy to badanie jest powtarzane co miesiąc, one dokładnie poznają tą budowę swoich piersi i wiedzą, że te zmiany były wyczuwalne miesiąc, dwa miesiące temu. Natomiast co nas powinno niepokoić? Powinno nas niepokoić pojawienie się każdej nowej zmiany, która nie była wyczuwalna miesiąc czy dwa miesiące temu i wtedy jest to też wskazanie do pilnej konsultacji lekarskiej.
1: Panie doktorze, przejdźmy do cytologii. Co to jest za badanie i jak często powinniśmy je wykonywać?
0: Badanie cytologiczne jest to badanie komórek z szyjki macicy. Jest to badanie, które polega na pobraniu preparatu z właśnie tego komórkowego z szyjki macicy, rozprowadzeniu go na szkiełku mikroskopowym, utrwaleniu odpowiednią substancją, czy albo używamy do tego alkoholu, albo są specjalne preparaty utrwalające. I następnie to badanie jest oceniane pod mikroskopem. Takie badanie w populacji ogólnie zalecane jest do wykonania raz na 3 lata. Są szczególne przypadki, czyli osoby, które mają jakąś już przeszłość ginekologiczną, osoby, które są zakażone wirusem HPV, czy osoby o obniżonej odporności, na przykład po przeszczepie nerki. I takie osoby powinny to badanie wykonywać co roku.
1: Przed czym to badanie nas może uchronić?
0: Najkrócej przed śmiercią. To jest najlepsze badanie profilaktyczne, dlatego że ze wszystkich, jakie znamy, dlatego że rak szyjki macicy jest chorobą, która ma długi okres bezobjawowy i w tym czasie ta choroba nie jest, bo w przypadku raka piersi to mamy rozwija się nam rak piersi, tylko jest on na wczesnym etapie rozwoju, natomiast w przypadku raka szyjki macicy mamy tak zwane stadium przednowotworowe, czyli takie stadium, gdzie jeszcze nie ma nowotworu, ale wiemy, że jeżeli tę sprawę zostawimy, zaniedbamy, to ona za rok, dwa, trzy, pięć przejdzie w raka szyjki macicy. W związku z tym rak szyjki macicy jest najlepszą chorobą do profilaktyki, dlatego że mamy dostępne badanie, które wcześniej nam wykrywa chorobę i mamy dosyć długi okres bezobjawowy, ale też okres, kiedy ta choroba jest w stanie przednowotworowym, kiedy jest całkowicie uleczalna.
1: A jakieś objawy raka szyjki macicy?
0: Objawy raka szyjki macicy to są w większości objawy późne, także tutaj właściwie nie ma mowy już o profilaktyce, bo są to najczęściej są to nietypowe krwawienia, albo krwawienia po przekwicie, albo takie acykliczne, czyli niezwiązane z miesiączką, krwawienia z dróg rodnych. Do tego są jakieś upławy, dolegliwości bólowe. W przypadku raka szyjki macicy jest coś za co. Długi okres bezobjawowy, kiedy pacjentka jest w stanie przednowotworowym, natomiast w momencie, kiedy pacjentka jest objawowa, wtedy jest naprawdę trudno ją wyleczyć z tej choroby.
1: Są jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór?
0: Jest to zakażenie wirusem HPV i takim koczynnikiem, kofaktorem jest palenie papierosów. W związku z tym

0: Tutaj jest to rak szyjki macicy, jest zaliczany do chorób tytoniozależnych, czyli takich, gdzie to palenie papierosów jednak jest istotne. Natomiast jeżeli chodzi o wirusa HPV, wirus HPV jest wirusem przenoszonym drogą płciową, w związku z tym wczesne rozpoczęcie współżycia, duża ilość partnerów seksualnych, częsta zmiana partnerów, towarzyszące infekcje, czyli można powiedzieć, że ogólnie choroba przenoszona drogą płciową.
1: Zostało nam jeszcze jedno badanie, które wykonywane jest w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, to profilaktyczne. Co to za badanie?
0: Ostatnim takim badaniem jest kolonoskopia. Jest to badanie, które jest adresowane do bezobjawowych pacjentów w wieku pomiędzy 50 a 64 lat. To takie badanie powinno być wykonywane raz na 10 lat. I zapraszamy wszystkie osoby, które nie mają żadnych objawów związanych z przewodem pokarmowym, do wykonania kolonoskopii. W czasie tego badania wykrywamy zmiany o charakterze przednowotworowym, czyli polipy. W czasie takiego badania te polipy są usuwane, są wysyłane do badania. I bardzo często już taka kolonoskopia jest zarówno zabiegiem diagnostycznym, jak i spełnia funkcję leczniczą.
1: Jak zachęcić tych najbardziej opornych do badań, panie doktorze? Jest jakaś recepta na to?
0: Nie ma. Ja jestem już kilka lat szefem zakładu profilaktyki i w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy naprawdę bardzo dużą zgłaszalność na naszym terenie na badania cytologiczne, na badania mammograficzne, to z drugiej strony pracuję czynnie jako ginekolog, onkolog i co poniedziałek trafiają do mnie pacjentki, które pomimo tego, że mówimy dużo o tym, apelujemy, jeździmy, zapraszamy. W dalszym ciągu są to pacjentki, które po 10, 20, 30 lat nie były ginekologa, nie wykonywały sobie badań mammograficznych, cytologicznych. I zawsze jak te pacjentki przychodzą, to zawsze jest to stwierdzenie, gdybym ja wiedziała, że zachoruję, to bym się badała. W związku z tym badania profilaktyczne są adresowane do wszystkich. Nikt nigdy z nas nie wie, czy zachoruje, natomiast w momencie, kiedy będziemy te badania wykonywali regularnie, mamy pewność, że ta choroba, nawet jeżeli nas dotknie, jak powiedziałem w przypadku raka piersi, nie ma stadium przednowotworowego, natomiast wykrywamy tą chorobę na wczesnym etapie i mamy praktycznie gwarancję, że z tego spotkania z nowotworem widzimy zwycięstwo.
1: Na koniec powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo można przyjść tutaj przebadać się do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, ale też Świętokrzyskie Centrum Onkologii wyjeżdża w trasę.
0: Wyjeżdżamy w trasę na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dostępna jest trasa cytomamobusa. Jako jedyny w województwie udostępniamy taką możliwość, że w jednym mobilnym gabinecie możemy sobie wykonać zarówno cytologię, jak i mammografię. No i oczywiście jest też badania, które są wykonywane w czasie jakichś imprez, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów, przez lokalne władze. No i codziennie jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Staramy się, żeby raz w miesiącu też była to sobota. W ostatni weekend byliśmy dostępni i w sobotę na rynku w Kielcach, i w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. W związku z tym naprawdę można nas spotkać w wielu miejscach. Ja nie uznaję takiego

0: się, że to jest naprawdę wysokie nasycenie takimi miejscami, no, tylko jest brak świadomości i brak chęci.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Leszek Smorąg, specjalista ginekologii onkologicznej, kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję Państwu bardzo.

0: w twarz.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz

0: piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml, złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: I po reklamie.

Zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

0: życie smak.
1: SK2.